0: Kochaj albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Agnieszki Pawelec.
1: Dzień dobry.
2: Cześć Agniecha. Agniecha, mam tu twoje zgłoszenie a propos Kamila. Czy to jest wciąż aktualne, bo mamy już nowy rok?
1: No aktualne, tak.
2: Jednak, dobra.
1: Jednak.
2: Agniecha, czy ty jesteś pełnoletnia?
1: Tak.
2: Okej, to ile masz lat?
1: 33.
2: Taka Chrystusówka jesteś. A ile lat ma Kamil?
1: 39.
2: Czyli starsza chłopina, a głupia. Dobra, co to się dzieje z tym Kamilem? Dlaczego piszesz, że nie chciałabyś go stracić?
1: Właśnie ja nie zrobiłam mu nic. Może też nie jestem święta, jak to się mówi, ale no niestety zabolała mnie sytuacja, która wydarzyła się u niego w pracy.
2: A co tam się stało?
1: Przyszła młoda dziewczyna, 23 lata, o imieniu Kamila. No i niby on to uważa, że to był żart. No dla mnie to raczej nie wydaje się żartem. Usiadłam mu na kolanach, nie wiem, czy coś było więcej.
2: A, ona nie widziała, nie że pracuję. Ty widzisz, tak? Dobrze
1: tak.
2: Kojarzę? Nie.
1: Tak.
2: Przyszła normalnie, klapnęła mu na kolankach, ale co? Objęła, przytuliła, przywitała, jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że raczej go objęła i przytuliła. Tylko on twierdzi, że to są żarty, tak?
2: A ty myślisz, że coś się wydało przez to?
1: Tak, mamy czwórkę dzieci, więc...
2: Rozumiem. Myślisz, że Kamilowi mogło coś się odkleić w tym temacie? A to atrakcyjna dziewczyna?
1: Tak.
2: A jednak... Kim Kamil jest? Do kogo ja będę dzwonić?
1: Kamil jest moim mężem.
2: No to wiem, ale co on robi? Czym się zajmuje?
1: Pracuje przy lekach.
2: W farmacji robi?
1: Tak jest.
2: A gdzie wy żeście się poznali te 13 lat temu?

0: Poznaliśmy się przypadkowo na ulicy, o.
1: No co ty, taka klasyka? Wpadliście na siebie, czy on cię zaczepiał, bo mu się spodobałaś?
0: Nie, wpadliśmy na siebie.
1: Aha, coś więcej?
0: No i tak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, później zaczęliśmy ze sobą chodzić, tak, potem były zaręczyny, ślub, dziecko.
1: Szybko żeś przeleciała. No dobra. A powiedz mi, co on takiego wyjątkowego w sobie ma, że cię zaelektryzowało? Jakie są zalety?
0: No jest uroczy, tak. No jest zabawny. No kochający przede wszystkim, tak. No tak mi się przynajmniej wydawało, tak.
1: Okej. A zaczepiłaś tą dziewczynę? Skupmy się na tym, tą Kamilę. Pytałaś, co łączy cię z moim mężem?
0: Tak, napisami SMS-a ona stwierdziła, że nic. Że dla niej to były tylko głupie żarty. No mówię, a dla mnie to raczej nie. Zabolało okropnie.
1: Aha, ale poczekaj, tylko dlatego, że usiadła?
0: Znaczy no usiadła i go przytuliła, bo na pewno go przytuliła, więc... A wiem to też z innych informacji, od innych osób. I nawet jedna osoba miała też zdjęcie, więc...
1: Czy jesteś przekonana, że coś tam na rzeczy jest?
0: Tak.
1: Co ty byś chciała? To zadzwonię do faceta, który będzie musiał się wić jak piskorz w rozmowie ze mną.
0: Twój program zna, więc...
1: Zarzucać mu, że tak powiem, że się nieelegancko wobec ciebie zachował. Co ty byś chciała, żebym ja zrobił w tej sytuacji?
0: No
1: jaki
0: tak,
1: ten telefon
0: tak
1: ma
0: jak
1: być?
0: Jak ty mówisz, no że po prostu no, zachował się w stosunku do mnie nie fair.
1: Sprawdzę, co on powie, gdy mu zarzuca pewne rzeczy, a ty dodasz... Resztę rzeczy, o których nie chcesz mówić, poza anteną.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Kamila.
2: Tak.
1: Cześć Kamil, ja wiem, że ty mnie kojarzysz, znasz i słuchasz, bo jesteś słuchaczem Radia Vox FM, tego już się dowiedziałem. Padło na ciebie, Pawelec z tej strony, napisała do mnie Agnieszka, która jest, powiem ci tak, zniesmaczona, zrozpaczona i zawiedziona. Taka jest. To są te trzy przymiotniki, które określają jej stan. Po tym jak twoja prawdopodobnie kochanka nie widziała, że ona jest... I nonszalancko usiadła tobie na kolanach, przytulając cię, obejmując cię, a potem trochę będąc nie w sosie, gdy zobaczyła, że widziała to Agnieszka. Prosi mnie, żebym do ciebie zadzwonił i powiedział ci, że to nie jest fajne, co jej robisz. Po to mam zadzwonić.
2: Wiem.
1: Niezły czad, nie?
2: Mówię, że tutaj nie jestem, może do końca tyle mojej winy, bo trochę padłem taką ofiarą trochę, no. Manipulacji, nie ma manipulacji.
1: Wpadłeś w oko tej Kamili, lat 23, i ona za tobą drepcze i robi wszystko, żebyś się nią zainteresował i nie przeszkadza jej to, że masz rodzinę? Co chcesz mi powiedzieć? Ja chętnie posłucham, bo dla mnie to są doświadczenia, nie?
2: No, może nie do końca, że mi wpada w oko. No,
1: nie?
2: Mi się wydaje bardziej, że to było takie, no, coś na zasadzie jakiegoś przykusu, żartu przez kolegów.
1: Czy Agnieszka nie lubi się i znają się z tą Kamilą i Kamila postanowiła zrobić jej na złość, wiedząc, że Agnieszka patrzy, jak ona cię przytula? Czy zupełnie, nie wiem, taki żarcik przed kolegami, no właśnie ty mi wyjaśnij, bo Agnieszka jest przekonana na bank, że na pewno coś było. Doszło bądź nie doszło do malutkiego romansiku, no.
2: Nie, nic, jakieś sobie nie mogę zarzucić, tak, bo to była osoba, która przyjechała w jakąś delegację z innej firmy, wspomóc naszą firmę.
1: No i wspomogła.
2: No, wspomogła.
1: Kamila, szczególnie Kamila, nie? Czyli ciebie w samoocenie padłeś jej od razu w oko. Co tam się działo na tych kolanach, że Agniechę to zabolało? Powiedz mi, co ona się objęła, siadła okrakiem na tobie?
2: Czy nie, no usiadłem okiem, akurat ja byłem zajęty czymś innym, tak, i tego się spodziewałem, bo to było takie zerwane z kontekstu, tak? I no i byłem ogólnie w szoku i zdziwiony takim tym postępowaniem, tak,

0: No, ktoś, jak to się mówi, zaobserwował, zobaczył, zrobił zdjęcie, no i wyszła z tego afera wielka.
1: A, czyli nie była Agnieszki na miejscu, skłamała mi.
0: Właśnie, tak.
1: A
0: zdaje.
1: Widzisz, to też mi tutaj do końca nie powiedziała prawdy dziewczyna. Ona jest zła na pewno na ciebie. Pewnie chciałaby ci nocha przytrzeć, licząc na to, że ja ci go przytrę. Czyli rozumiem, że ta 23-latka w ogóle się nie liczy. To nie jest tak, że ty teraz z nią korespondujesz, dzwonisz, masz jakieś dylematy w głowie, albo tamta cię nachodzi. Nie.
0: Nic, nic, że mam swoją rodzinę, kocham swoje dzieci. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej.
1: Kochasz Agnieszkę?
0: Kocham.
2: Jestem.
1: To zostawię cię teraz z nim. Chyba ci zemsta nie wyszła, bo nie było o co się mścić tak naprawdę.
2: Dobra, niech będzie.
1: A co, uważasz, że on kłamie?
2: No nie, no nie uważam, ale no to powiem, już powiem to na antenie, że po prostu nie życzę sobie takich następnym razem sytuacji.
1: Powiedz mi, oni chyba ze sobą nie piszą teraz, nie?
2: No nie, nie zaglądam mu telefon, no szczerze, okay. No nie
1: Kamil,
2: wiem,
1: ty tak. Masz telefon do tej Kamili?
0: Nie mam, usunąłem.
1: Usunąłem? A, czy
0: nie,
1: miałeś?
0: Nie, tylko z tego względu, że żona mnie prosiła, żebym zdobył, także zdobyłem, żeby sobie wyjaśniły sytuację i tak dalej. Tylko po tym, że będę...
1: Jak niecha, to było tak, że tutaj młodej dziewczynie twój Kamil wpadł w oko, wiesz? Mogę cię pochwalić, dokonałaś dobrego wyboru, to smaczne ciasteczko męskie. Drapoczy innym kobietom. No się po prostu podoba, pewnie coś takiego ma, no. Są tacy faceci, no.
0: Okej.
1: Trzymajcie się, pa!
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: ogromny pożar w Gliwicach.
1: Płonie nieczynna hala, akcja strażaków trwa.
0: Prezydent chce tworzyć nową konstytucję.
1: I powołał do tego kontrowersyjną radę.
0: Ponad 340 tysięcy osób zasiądzie do egzaminów.
1: Już dziś rusza matura, na początek język polski.
2: Jest poniedziałek, 4 maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nie wiadomo, jak długo potrwa gaszenie. Na początek poważny pożar nieczynnej hali drutów w Gliwicach.
1: Zgłoszenie strażacy otrzymali wczoraj. Po godzinie 19 płynęły materiały po rozbiórce kompleksu hal.
0: Ogień przeniósł się również na te pomieszczenia, które rozbiórką nie zostały objęte. To łącznie około 9 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jak przekazali strażacy, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych.
0: A w rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusje na najwyższych szczeblach władzy o pisaniu nowej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę i już jej skład budzi kontrowersje, bo znalazła się tam m.in. Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, krytykowana przez obecną koalicję rządową.
0: Na działania prezydenta odpowiada premier, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
5: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
3: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
1: A oprócz Julii Przyłębskiej w Radzie znaleźli się też m.in. były senator PiSu Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski czy były marszałek Sejmu Józef Zech.
6: To są wiadomości Vox FM.
0: W Lubelskim odnaleziono fragmenty balonu, prawdopodobnie używali go przemytnicy.
1: Leżał na jednym z pól uprawnych w gminie Trzydnik Dużym, co wynika z pierwszych oględzin.
7: Jak faktycznie wykazał oględziny. Były to szczątki balonu, który najprawdopodobniej służył do celów przemytniczych. Znalezione fragmenty tego obiektu zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych substancji, a następnie zabezpieczone.
0: Mówiła Anna Kamola z lubelskiej policji. O zdarzeniu powiadomiono Straż Graniczną i prokuraturę.
1: Przypomnijmy, w czwartek balon przemytniczy z papierosami zza wschodniej granicy wylądował między blokami pod Lublinem.
0: Na początek język polski.
1: To tym przedmiotem rozpoczyna się dziś maturalny maraton.
0: Potrwa łącznie do 30 maja. W tym czasie maturzyści zmierzą się zarówno z pisemnym, jak i ustnym egzaminem.
1: Na jaką lekturę chcieliby trafić dziś maturzyści?
8: Mam nadzieję może na 1984.
9: Najlepszą opcją do trafienia na maturę byłaby na przykład lalka.
0: A czego maturzyści woleliby uniknąć?
9: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
10: Na pewno nie chcę dziadów.
9: Dziady.
8: Przedwiośnie też jakoś nie jest moją ulubioną lekturą.
1: Wszystko jasne stanie się już dziś. Początek egzaminu z języka polskiego rusza o 9.
0: W tym roku do matury przystąpi ponad 340 tysięcy osób.
1: Od 1 maja na Wielkich Jeziorach Mazurskich przed gwałtowną pogodą ostrzega specjalny system.
0: Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych.
1: Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR Mariusz Raubo.
11: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem. Tak, żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, a coś tu błyska.
0: Ratownicy MOPR-u proszą żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej spłynęli do brzegu.
12: Załamania pogody nie przewidujemy, wręcz przeciwnie, co to się dzieje?
13: Jak to nie przewidujemy? No jakieś opady deszczu, jakieś
12: no to
13: burze.
12: Dobrze, no, ale no deszcz jest potrzebny, mało tego deszczu. Ja przepraszam bardzo, ale po tym, co się działo w całym kwietniu, nagle w maju się robi 25-26 stopni na termometrach.
13: Czy ty znowu chcesz narzekać? Czy ty
12: ja
13: nie możesz się ucieszyć, że jest ciepło,
12: ja jestem
13: przyjemnie?
12: W szoku. Dzisiaj od 24 do 27 stopni maksymalnie. Wow.
14: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: co się wyszukuje teraz na Podlasiu. Więc stwierdziłem, że to, bo to zazwyczaj tak działa, że to się nagle pojawia. I godzinę temu najczęściej wyszukiwanym tematem był Espanyol kontra Real Madrid. 0-2 było.
1: Czyli może być coś na temat piłki nożnej.
0: Tak. Pogoń Szczecin, Wisła Płock, GKS Katowice, Brukbet, Zagłębie Lubin, Krakowia to kolejne punkty, ale był też wirus, pieniądze, Manchester United, Liverpool i wielki kolaps.
1: Wielki kolaps, a czym
0: ale
1: jest?
0: Ale to na fizykę, to jest koniec świata.
1: Aha, to, ale to do fizyki to jeszcze jest troszeczkę czasu.
0: No właśnie, także nie ma co się przejmować.
1: Czyli co, nie wiadomo?
0: No nie. Nie wiadomo, no to co?
1: Dzwonimy na Podlasie?
0: No dzwonimy na Podlasie, dowiedzieć się czegoś.
2: Słucham.
1: Cześć, babciu.
2: Cześć.
1: Cześć, tu Julia.
2: Julieńka, czemu tak wcześnie dzwonisz, chłopieczku?
1: No słuchaj, w pracy jestem, mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, jakie będą tematy na maturze?
2: Co ty? Co ty mówisz?
1: No, czy wiesz...
2: Radia. No.
1: Czy wiesz, jakie tematy będą na maturze? Bo tam na Podlasiu podobno wiadomo.
2: Nie, a nie, Julieńki, nie wiem. Julieńka kochana.
1: Ale może jakaś lektura, coś ci może do głowy przyjdzie.
2: Polski, matematyka, no.
1: Nie, dzisiaj polski, dzisiaj polski.
2: Polski, tak? A będę wiedziała, jak będzie nasz Gabry do matury, to wtedy ci powiem.
1: A, do...
2: Kuba, przepraszam, Kuba, ja pomyliłam się.
1: A u ciebie, babciu, na maturze co było?
2: U mnie? No. U mnie taka była matura, że nie było.
1: A, nie było? Dobrze. Dobra.
2: Julka, a może kto słyszy to?
1: To będzie słyszał, to możesz włączyć, to będzie słyszał.
2: Julia, ja nie chcę, ty.
1: Dobra, babciu, to pa.
2: Julia, czekaj jeszcze.
1: Dobrze, to nie
2: Julia,
1: będzie.
2: Julia, nie uśmiechaj, może, żeby siebie nie uśmieszyli, że babcia twoja to ma na lata.
1: Dobra, babciu, pa, pa.
2: No, dziękuję, Julia.
3: Pierwsza zmiana.
0: Co zrobić, żeby się tak śmiać o poranku jak moja babcia?
1: Wcześniej trzeba wstać i kurom dawać.
0: Słyszeliście. Tego wam życzymy. No i oczywiście powodzenia na maturze, jeżeli piszecie.

0: 11 minut po godzinie 7, dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień po majówce, to znaczy, że pierwszy dzień zmagań.
1: I tak, dzisiaj język polski, egzamin dojrzałości, no i tak, zawsze jest tak, że Podlasie podaje tematy maturalne wcześniej. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale Podlasie wie.
0: Po prostu do nich dochodzą najszybciej.
1: Tak, oczywiście, że
0: do
1: tak.
0: nas właściwie, bo ja z Podlasia też jestem.
1: Ja sobie wyszukałem, sprawdziłem,

0: No ja, no, no ja, niech ci będzie.
1: Jej! Wygrałam!
0: Przegrałem, bo powiedziałem maturalne. Matura było słowem zakazanym, no ale to, no nie, no zawsze są takie zasady, że jeżeli jest przymiotnik na bazie rzeczownika, to...
1: Jakieś takie podobne słowo to też działa, ale było bardzo blisko, bo ja też powiedziałam później matura i oczywiście też o tym zapomniałam, także dziękuję ci bardzo, że byłeś pierwszy!
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
0: Najgorsze jest to, że ja o tym wiedziałem, pamiętałem o tym, ale i tak nie wiedziałem, jak powiedzieć tematy maturalne, jak nie wiem, tematy egzaminu dojrzałości, powiedzieć, jak to brzmi, jak to brzmi. Prawda, Kamila?
4: Tak, prawda, prawda. Tematy egzaminacyjne na przykład na dzisiejszy dzień.
0: Tematy egzaminacyjne, ojejku, to strasznie skomplikowane.
1: Widzisz, Kamila by nie przegrała, no ale ty przegrałaś, bardzo mi przykro, ale Kamila wysłyszała bardzo uważnie. Czy ty, Kamila, ile lat już jesteś po maturze?
4: 30. Tak będzie.
1: I co myślisz, żebyś...
4: I powiem wam, że akurat urodziłam się 11 maja i w ten dzień szłam na język polski.
0: Ojojojojoj.
4: Także...
1: Zdane.
4: To był mój piękny dzień. Zdane, zdane, oczywiście.
1: No to chyba
4: już
1: najważniejsze. A napisałabyś teraz, myślisz, maturę?
4: Myślę, że trochę bym miała problem, bo już dawno tego nie było. Ale jakbym sobie powtórzyła, to kto wie.
0: A myślę, że byłoby dobrze. Język polski nie jest trudny.
4: Nie, nie jest trudny, jest okej. Okay. Gorzej z matematyką.
1: A ty zdawałaś matematykę?
4: Tak, to za moich czasów jeszcze była matematyka, później znowu nie było, później znowu wróciła i to tak... No. Także w tych czasach akurat by było problem, bo znowu jest matematyka.
1: Dobra, czy ty, Kamila, obiecujesz, że dzisiaj za maturzystów będziesz w pracy trzymała kciuki?
4: Tak, będę trzymała.

0: bo moje dziecko zdaje.
1: Ty taka uśmiechnięta jest, ja wiem, ja się domyślam, ty się na pewno tak stresujesz, ty pewnie nocy nie przespałaś.
0: Nie, dokładnie, także, tak, ale ja się nie uczyłam, tylko on.
2: No to trzymamy kciuki w takim razie za twojego syna i za wszystkich maturzystów dzisiaj, a dla ciebie mamy gadżety od Radia Vox FM.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i zakazane dla wszystkich maturzystów.
1: My się oczywiście przyłączamy do tych życzeń, będzie dobrze, nie przejmujcie się.

0: Benedyta. Jako mama tegorocznej maturzystki chciałabym pozdrowić wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim rodziców. Trzymajcie się, przeżyjmy jakoś ten dzień.
1: I tu się połączenie urwało.
2: Edyta, mam nadzieję, że wszystko jesteś okay. Tam?
1: 609-8-69-8-69, ten numer do waszej dyspozycji. Nie tylko w temacie matur, ale także w temacie Ryśka Pipka, bo on o tej porze tradycyjnie zadaje wam pytanie.
3: Co jest najlepsze?

0: wszystkim rodziców. Trzymajcie się. Przeżyjmy jakoś ten dzień.
1: I tu się połączenie urwało.
2: Edyta, mam nadzieję, że wszystko jesteś okay. Tam.
1: 609-8-6-9-8-6-9, ten numer do waszej dyspozycji. Nie tylko w temacie matur, ale także w temacie Ryśka Pipka, bo on o tej porze tradycyjnie zadaje wam pytanie.
3: Co jest najlepsze?
1: Numer do waszej dyspozycji. Nie tylko w temacie matur, ale także w temacie Ryśka Pipka, bo on o tej porze tradycyjnie zadaje wam pytanie.
3: Co jest najlepsze?

0: Jak cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki? Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Reklama. 7.30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Niebezpieczny incydent w cieśninie Ormus. Jeden z tankowców został trafiony przez nieznane pociski.
12: Stało się to po ogłoszeniu przez Trumpa eskortowania statków płynących tym szlakiem.
11: Według telewizji Al Jazeera od początku wojny celem ataków stały się 22 okręty. Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną hospitalizacji.
12: Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachu 11 września. Zaangażował się po stronie Trumpa w próbę unieważnienia wyborów w 2020 roku.
11: Od dziś obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wydanie karty pobytu ważnej przez 3 lata.
12: Składanie wniosków jest możliwe wyłącznie za pomocą portalu Moduł Obsługi Spraw. Warunkiem jest posiadanie numeru PESEL.
11: Minutę po 8:00, poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Kazimierz Michał Ujazdowski, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
13: Wiadomości sportowe Vox FM.
11: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą.
12: Po porażce 1-5 z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie.
11: Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin. Po zwycięstwie 3-0 z Wisłą Płock przesunęła się na 8 miejsce.
12: W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis.
11: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk.
12: Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji.
11: Tomczyk prowadził Raków od grudnia.
12: Zwrot akcji w meczu o brąz siatkarskiej Plus Ligi.
11: W trzecim spotkaniu PGE Projekt Warszawa, który wygrał 2 poprzednie mecze, prowadził już z Resowią w setach 2-0. Wtedy nastąpił zryw siatkarzy z Rzeszowa.
12: Ci wygrali 3-2 i przedłużyli rywalizację. Czwarty mecz rozegrany zostanie w środę w Rzeszowie.
11: Tego dnia jest też szansa na to, że poznamy nowego mistrza, bo czwarty mecz finału rozegrają Bogdanka, Lug Lublin i Warta Zawiercie.

0: Box FM.
1: Pytanie od Rysia, przypomnimy.
2: Co jest najlepsze, pomimo że nie ma go nawet na podium?
1: 6098698869.

0: 23 minuty do godziny 8. Pytanie od Rysia.
1: Co jest najlepsze, pomimo że nie ma go nawet na podium?
0: Gra polskich piłkarzy.
2: Miejsce siedzące.
0: Puchar z lodami. Zaliczenie. Święty spokój. No i jeszcze ktoś napisał. Humor. Tego wam życzymy w poniedziałek.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co jest najlepsze, pomimo że nie ma go nawet na podium? L4. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne kłopy.

0: sobie rozmawialiśmy na temat tej matury poza anteną i doszliśmy do wniosku, że ta matura z języka polskiego to jest mało przydatna w życiu.
1: O, no myślę, że to wnioski takie, które ma każdy maturzysta.
0: No, dlaczego ja mam pisać o tym, że Izabela Łęcka damą lekkich obyczajów była? I jak mi się to przyda w przyszłości? No. Albo szklane domy. Ja pamiętam, jak czytałem o tych szklanych domach w Przedwiośniu i tak się zastanawiałem, dlaczego gościu chce mieszkać w szklarni? No okej, pomidory to jest dobra rzecz, ale żeby tam mieszkać...
1: No właśnie, bo może to jest praktyczne, żeby w szklarni mieszkać, bo w Polsce to wiesz, słońce nagrzeje i...
0: No właśnie, dlatego tutaj wymyśliliśmy, że egzamin dojrzałości powinien być o prawdziwej dojrzałości, o dorosłości.
1: Tylko właśnie pytanie, na czym ta prawdziwa dojrzałość polega? Kiedy ona następuje?
0: Jak rano wstawać do pracy? To powinno być zadanie na maturze.
1: Pytanie otwarte. Tak. Rozpisz się w 8 zdaniach. Jak wstawać do pracy? Jak zrobić zakupy, żeby po raz 10 nie wyrzucać znowu tej zepsutej sałaty?
0: Jak robić pranie?
1: O, piękne! Jak radzić sobie z kredytem, mając większą ratę niż wypłatę?
0: Jak wkładać naczynia do zmywarki?
1: No, jest tych pytań sporo. 6098698. Może wy macie pomysł, co na takim egzaminie dojrzałości powinno się znaleźć i może jakieś porady?
0: Dzwońcie i piszcie. Ja mam jeszcze jedną propozycję, to na rozprawkę. Napisz, dlaczego kiedyś było lepiej.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: kiedyś było lepiej, bo nie było kamer, nie można było kraść. Pozdrawiam, taki jest SMS przylecia.
1: No przestańcie, to ma być matura, to ma czegoś uczyć, a nie wręcz przeciwnie.
0: Jakie pytania powinny być na egzaminie dojrzałości?
1: 9 minut do godziny 8 i troszeczkę przesadzacie, zlitujcie się nad maturzystami. Jak smarować chleb masłem, żeby nie zrobić dziur? Przecież
0: 69,
1: to jest niemożliwe.
0: 869,

0: A może taki temat na maturę? Tak. Kobieta w okresie, tragizm postaci, rozterki bohaterki, opisz metody przetrwania dla chłopaka.
1: Ojeju, przestańcie naprawdę, to nie jest takie trudne. I nie przesadzajcie, ja proponuję kategoria finanse, jak przetrwać do 10.
0: 609-868-69, szukamy prawdziwych tematów na egzamin maturalny, na egzamin dojrzałości, piszcie i dzwońcie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka.

0: tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami. Zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
1: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
0: Dołączasz?
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut

0: tworzyć szeroki konsensus polityczny, dlatego że nie wystarczy zwykła większość w parlamencie, to są absolutne banały, aby doprowadzić do zmiany konstytucji. Potrzeba jest 2/3 głosów w Sejmie i poparcie całego Senatu, a więc zacząć trzeba od tego, by konstytucję stosować, dawać przykład stosowania i budować szerokie porozumienie. Wtedy opracowany pod auspicjami Kancelarii Prezydenta projekt, ten czy inny, miałby szansę realizacji.
1: Ale jakie porozumienie, skoro sam premier Donald Tusk spędził pół niedzieli na tym, żeby szpilki wtykać za pomocą Platformy X, to chyba dał sygnał swoim ludziom, słuchajcie, żadnych miłych wypowiedzi na temat tego potwora.
0: Ale ja nie twierdzę, że odpowiedzialność za brak możliwości prac konstytucyjnych spoczywa wyłącznie na prezydencie Nawrockim. W ogóle nie twierdzę. Twierdzę, że stan polityczny, stan konfliktu politycznego w Polsce uniemożliwia zmianę konstytucji i nie można manipulować opinią publiczną i stwarzać wrażenie, że to jest możliwe. B, że sam prezydent Nawrocki zamiast szukać porozumienia i konsensu, zgody w sprawach strategicznych i także w sprawach zmiany konstytucji, zachowuje się jak strona politycznego sporu. Krótko mówiąc, nie jedną niedzielę i nie jedną sobotę spędził na konfrontacji z Donaldem Tuskiem, a nie na pracy skoncentrowanej na strategii państwowej.
1: O tej strategii państwowej, panie senatorze, porozmawiamy już w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: To ja jeszcze dodam, że rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić w sieci. Zajrzyjcie na voxfm.pl i na kanał Super Ring na YouTubie.
3: Przepiękny dzień przed nami.
4: Wychodzimy dzisiaj wszyscy z domów, niekoniecznie do pracy, ale po prostu na zewnątrz, żeby skorzystać z tego słońca, bo może się ono skończyć, na razie nic nie mówię, ale dzisiaj korzystamy. Będzie też trochę deszczu, więc skorzystajmy z ochłodzenia, szczególnie po południu, dość mocno popada.
3: Najwięcej deszczu będzie wieczorem i w nocy, także dzień idealny na spacery, temperatury do 26-27 stopni nawet dzisiaj powinny być.
4: Gorąco.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Julia Chren.
3: Konrad Piwowarski.
4: O co powinni pytać na maturze 609 86 96 9?
3: Dzień dobry.

0: Niestety będzie poprawka u pana, dlaczego? Panie Konradzie.
1: Dlaczego? Przepraszam.
0: No nie zdał pan.
1: Jak nie znałem?
0: No przykro mi, rachunki były do opłacenia do końca kwietnia, a mamy dzisiaj 4 maja.
1: I to powinno być na maturze. Jak rozliczyć PIT, tutaj ktoś napisał. Bardzo, bardzo dobra propozycja.
0: No i właśnie Konrad nie rozliczył. Dobrze, że mu przypomnieliście.
1: Oj, samo się rozliczyło, że muszę teraz przelać.
0: Radek napisał, jak wytłumaczyć żonie, dlaczego wróciło się później do domu, niż miało się wrócić. Ja tutaj mam sposób. Mhm. Po prostu nie wracać później, niż umówiłeś się z żoną, tak?
1: Z podobnych zadań maturalnych, które proponujecie na 6986-9869, żona mówi, rób jak chcesz. Rozprawka, czy aby na pewno robić jak chcesz?
0: Nie, no oczywiście, że nie. No to jest takie proste, to jest banał.
1: Uzasadnij, co ma na myśli kobieta, mówiąc do swojego partnera, że nic się nie stało, nie jest zła i o nic jej nie chodzi.
0: No to właśnie ma na myśli. No, nic się nie stało.
1: Oczywiście, tak jest. To tutaj jeszcze z takich małżeńskich jest, jak prawidłowo założyć teściowej opaskę zaciskową i trytytkę na szyję, gdy krwawi z nosa.
0: Nie no, przestańcie! Tak nie wolno. To absolutnie nie są pytania maturalne, to są bardzo złe. Potrzebujemy czegoś takiego, co będzie praktyczne.
1: Jak założyć żyłkę do podkaszarki.
0: O!
1: To jest prawdziwe zadanie dla dorosłego, tak? Jak umyć parkiet w domu, żeby nie zetrzeć lakieru.
0: I to jest trudne. Albo jak robić, żeby się nie narobić.
1: No i co robić w toalecie bez telefonu? To najtrudniejsze.
2: Pierwsza zmiana od rana.
1: To na rozszerzoną bym dał.
0: To w ogóle nie trudne, no czytać etykietki.

0: egzaminie dojrzałości powinno być pytanie, jak zbierać dojrzałe warzywa i owoce. Ja bym jeszcze dodał, jak wybierać je w sklepie, w markecie.
1: Mm-hmm, tak, skąd wiedzieć, że ogórek na przykład jest świeży, a który jest nieświeży? Dobre.
0: Ja do tej pory nie wiem.
1: 21 minuty po godzinie 8 jest zadanie z matmy od Adama. Mm-hmm. Jak znaleźć dwie takie same skarpetki po praniu? I tutaj też powinno być, jeżeli włożysz na przykład 10 skarpetek do pralki, ile wyciągniesz, żeby też być świadomym.
0: Jak pić z nowymi korkami przyczepionymi do butelek? To kolejne zadanie, które powinno się znaleźć według was.
1: Ale to młodzież wie.
0: Tak?
1: To myślę, że oni wiedzą, tak.
0: To kiedy mleko w lodówce jest jeszcze dobre?
1: Racja, po zapachu poznawanie to praktyczny egzamin.
0: Mm-hmm.
1: Po zapachu albo po smaku.
0: Kolejna propozycja, tym razem telefoniczna.
2: Cześć, witam. Na maturze może testów nie ma, ale jak rozwiązać test ciążowy? Pozdrawiam, Jarek Kubina.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Gratuluję, zdał pan.
4: Aj.

0: No witam, ja tutaj odnośnie tego testu ciążowego, to ja tak myślę po prostu, że tak na chłopski rozum, że test ciążowy trzeba po prostu oblać i po sprawie.
1: Rzeczywiście, jak się tak zastanowić, jak teraz dopiero pomyślałem, to test ciążowy to jest jedyny test, który zdajesz, jak go oblejesz.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Reklama. 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Strażacy dogaszają pożar w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach.
9: Po wielu godzinach ogień udało się u pana opanować.
10: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
8: Mówi Damian Dudek, rzecznik straży pożarnej w Gliwicach.
9: Akcja potrwa jeszcze kilkanaście godzin.
8: Są utrudnienia na dolnośląskim fragmencie autostrady A4. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Krzyżowa i Krzywa.
9: Do zderzenia pojazdów na jezdni w kierunku Wrocławia doszło po godzinie 6. Problemy z płynną jazdą w tym miejscu będą jeszcze przez pół godziny.
8: Co najmniej 10 osób trafiło do szpitala po strzelaninie niedaleko Oklahoma City w środkowych Stanach.
9: Doszło do niej podczas pikniku nad jeziorem. Na razie nie wiadomo, kto otworzył ogień.
8: Zarabiają średnio 4100 zł na rękę, ale chcieliby więcej. Mowa o polskich studentach.
9: Według badania Student w pracy, Żacy za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9900 zł.
8: A szacunki wskazują, że stałą lub dorywczą pracę ma połowa polskich studentów, czyli około 600 tysięcy osób.
11: Pierwsza zmiana.
12: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.
7: 28 minut do godziny 9 przenosimy się do lat 90. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: No dobra, moi drodzy, trzeba porozmawiać o poważnych sprawach.
1: Matura, no tak, dzisiaj z polskiego, egzamin dojrzałości.
0: Nie, o poważnych.
1: A to nie jest poważne?
0: Nie, to nie jest poważne.
1: No to jaka jest poważna sprawa?
0: W związku z tym, że rozpoczął się maj, można już łowić szczupaki. Od 1 maja sezon się rozpoczął.
1: Super, a dlaczego to jest ważne?
0: No bo wcześniej nie można było, bo były chronione, bo się rozmnażały.
1: Aha.
0: Co tak na mnie patrzysz?
1: Nie, no nic, po prostu nie mam o tym zielonego pojęcia. Po co łowić w ogóle te szczupaki? No, co to później się je?
0: No jak to, nie wiesz dlaczego? No...
2: Bo mam takie powiedzenie, że szczupak jest król wód. Tak jak lew jest król dżungli.
0: No, dlatego.
2: Czego bać?
1: Aha.
0: Co?
1: To co, idziesz dzisiaj na ryby?
0: Nie idę, bo już pobili rekord. Ja już nie chcę teraz.
1: No właśnie, piszą w internecie 53 centymetry szczupaka.
0: 133 centymetry.
1: 133
0: centymetry. 53, no co to za rekord? No tak, to co gdzie? W Jezioro Solińskie, tam udało się złowić. Pan Piotr i Wojciech Sobierajscy. Jeszcze nie jest potwierdzony oficjalnie ten rekord, ale no podobno jest to rekord.
1: Ale fotki na Instagramie są. Wielka ryba. Ja myślałam na początku, że to AI jest, bo tak.

0: taki ogromny. No i co, mówiłeś, że to im być może jest słabe.
1: Znaczy, no są takie teorie, że on echosondy używał, a to takie jest tak, wiesz, ze sprzętem, to tak nie można. To trzeba wędkę po prostu i czekać, aż złapie i zarzucać, i zarzucać, i zarzucać, i zarzucać. A on tutaj sobie troszeczkę oszukiwał.
0: Czyli co, na ryby idziemy, tak?
1: A co, nie chcesz?
0: No nie.
2: Pierwsza zmiana.
0: Ale nie chciałam być niemiła, także możemy pójść.
1: Ale szczupak to jest król wód. Jak lew jest król dżungli, pamiętaj!

0: Szczerze mówiąc, to nawet trochę mnie zachęciliście, żeby jechać na te ryby. Sebastian napisał, że szczupaka bardzo dobrze łapie się na żywca, a więc Julia, nie rezygnuj, aby cię super fan nie ominął.
1: No.
0: Ale ja teraz nie mam pojęcia, czy to jest prawda, czy to jest żart.
2: To jest prawda.
0: Tak?
2: Tak, chociaż na gumę najłatwiej oczywiście.
0: Ale czyli, że co, wchodzi się normalnie w gaciach, w spodniach do wody i łapie się tą rybę?
2: Jeżeli chcesz, to możesz w ten sposób wejść.
0: No to jak to inaczej?
2: Ale wędka się też przyda.
0: To jak? Aj, to ja już nic nie rozumiem. A jak taka wędka cieniutka może podnieść 50 kilo ryby?
2: No bo inaczej się zachowuje w wodzie ciało, a inaczej poza wodą.
0: No to ja mam być w wodzie moim ciałem, czy poza wodą?
2: No ciało ryby jest w wodzie, jak ją łowisz. No chyba, że wolisz ją złowić w sklepie rybnym, to wtedy jest poza.

0: zachowuje w wodzie ciało, a inaczej poza wodą.
1: No to ja mam być w wodzie moim ciałem, czy poza wodą?
0: No, ciało ryby jest w wodzie, jak ją łowisz. No chyba, że wolisz ją złowić w sklepie rybnym, to wtedy jest poza.

0: piszecie do nas w listach. Czy Paweł Pawelec zdaje maturę?
1: Tego
0: też
1: nie
0: mamy
1: wiemy.
0: Takie podejrzenia.
1: Tak, ale żeby mama się nie dowiedziała, to sprytnie wziął urlop i on to wszystko wcześniej zaplanował. Tego nie wiemy, ale wiemy, że dzisiaj nikogo nie pogodzi.
0: No nie, nie pogodzi, ale można się zgłaszać. Cały czas aktywny jest formularz w Kochaj albo Rzucaj. voxfm.pl, tam się proszę zgłaszać, jeżeli jakieś problemy macie.
1: I proszę to absolutnie robić, żeby jak on wróci, miał bardzo dużo pracy.
2: Pierwsza zmiana.
0: A za chwilę wiadomości w Vox FM.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama.
11: Atak maczetą w Poznaniu.
12: 2 osoby zostały ranne i od tego zaczynamy.
11: Był jednym z najważniejszych duchownych polskiego kościoła katolickiego.
12: Nie żyje arcybiskup Józef Michalik.
11: Ponad 340 tysięcy osób.
12: Właśnie teraz rozpoczynają maturalny maraton, na start egzamin z języka polskiego.
13: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Dwie osoby zostały ranne na początek Poznań i atak maczetą.
12: Doszło do niego późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Poszkodowani trafili do szpitala. Nie wiadomo na razie, w jakim są stanie.
11: Policja nie ujawnia również, kim jest napastnik i czy został zatrzymany. Zmarł były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wieloletni metropolita przemyski, arcybiskup Józef Michalik.
12: Duchowny miał 85 lat. Jego sylwetkę przypomina nasz przemyski reporter Tomasz Widak.
14: Jako kapłan posługiwał przez 61 lat, w tym przez 39 jako biskup. Urodził się w Zambrowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964.

0: W 1994 roku Asek Rebiskupioł otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II w Watykanie. W latach 1986-1993 kierował diecezją gorzowską i zielonogórsko-gorzowską, a od 1993 do 2016 roku był metropolitą przemyskim. Przez dwie kadencje stał także na czele Konferencji Episkopatu Polski.
1: Jego śmierć była konsekwencją ostatnich lat zmagania się z różnymi chorobami oraz komplikacjami po tychże chorobach.
0: Powiedział mi ksiądz Bartosz Rajnowski z archidiecezji przemyskiej. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych mają zostać podane jeszcze dziś.
2: Tomasz Widek, dziękujemy.
3: W wiadomościach: Moskwa. Dron uderzył tam w wieżowiec mieszkalny w luksusowej części miasta.
2: Nie ma informacji o ofiarach. Według rosyjskiego resortu obrony minionej nocy przechwycono 117 ukraińskich dronów. Wiele z nich było w okolicy Moskwy.
3: Blok, który został trafiony, znajduje się około 7 km od Kremla.
4: To są wiadomości Vox FM.
2: Koniec odliczania. Właśnie przystępują do egzaminu. Punktualnie o 9:00 rozpoczęła się matura.
3: Na początek język polski na poziomie podstawowym. O nastroje tuż przed wejściem na salę pytał w Bełchatowie nasz reporter Rafał Różycki.
5: Widzę, że humory dopisują.
6: No nie wiem, znaczy no nie będzie źle, tak myślimy. Myślę, że będzie dobrze.
7: Ja po prostu się zastanawiam, do czego się odwołać na rozprawce.
8: Oby temat był dobry tylko. No. Jakoś mnie ten stres nie uderzył jeszcze tak mocno.
7: Będę panikować, jak tylko wejdę.
5: To co, głęboki oddech?
7: Głęboki oddech.
5: I można wchodzić na salę.
7: Tak.
5: Połamania pióra.
8: Dziękujemy.
7: Dziękujemy.
2: Ale emocje towarzyszą nie tylko samym maturzystom. Egzaminy przeżywają też nauczyciele.
9: Jak zawsze emocje, to nie ma żadnego roku, w którym nie przeżywałbym w dniu pierwszego dnia matur jakiejś emocji. Nigdy nie śpię spokojnie.
3: Mówił nam Stanisław Pilewski, dyrektor 15 liceum w Bydgoszczy.
2: Dzisiejszy egzamin potrwa 240 minut. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
3: W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20.
2: Jak wygląda jego praca? O tym opowiada nam Paweł Mickowski z Zakopiańskiego Pogotowia.
10: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
3: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butlę z tlenem.
11: Wspaniały jest ten maj, jeżeli chodzi o pogodę do tej pory. Troszeczkę się popsuje, ale o tym nie będziemy wam za dużo mówić.
12: No dzisiaj
11: żeby nie
12: 4
11: psuć
12: maja, także bardzo fajnie, że już o tym mówisz, że maj ci się podoba. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciepło, 26, nawet 27 stopni Celsjusza, a wieczorem mogą się pojawić opady deszczu.
11: Tak, tego deszczu będzie sporo, ale to rzeczywiście wieczór i noc. Dopiero w ciągu dnia może coś tam kropnąć na zachodzie kraju, ale za dużo tego deszczu nie będzie.
12: Julia Chren.
11: Konrad Piwowarski.
12: Dzień dobry.
11: 4 minuty po godzinie 9.
4: Pierwsza zmiana. Od teraz Vox FM.

0: Bruno Mars Mariu, czyli Wesele.
1: Bardzo ładnie gramy w Vox FM i to też będzie, słuchajcie, bardzo dobry dzień. Mimo tego, że to jest poniedziałek, mimo tego, że jest po majówce, to tak, po pierwsze, jest piękna pogoda, to już jest plus. Drugi plus, nie trzeba myśleć, co bym zrobić na obiad, bo na pewno jakaś kiełbaska albo kawałek karkówki w lodówce się po wczorajszym grillowaniu znalazł.

0: No to prawda, masz?
1: No mam.
0: Ja też mam.
1: Coś tam się znajdzie.
0: No rzeczywiście, słuchaj,
1: plus trafiłaś. Plus jeszcze większość z nas ma na pewno dobre humory, bo to słoneczko na pewno nam dobrze zrobiło, co było ostatnio w weekend, nie?
0: Korzystajmy z tego słońca, ładujmy je gdzieś tam w kieszenie, żeby mieć po środzie, bo po środzie podobno tragedia.
1: Ale teraz jeszcze można wyciągnąć krótkie spodenki z szafy, założyć, no właśnie, jak? Rozkoszować się tymi momentami. Mało tego, do krótkich spodenek też pasują skarpety i klapki.
0: Pasują?
1: Skiety, klapki, to my również rozpoczynamy sezon na takie noszenie, słuchajcie, od Vox FM. No i mamy takie rzeczy i rozdamy. No,
0: ona gada skiety, klapki, a w Adidasach przyszła.
1: Ale skiety ma, na klapki muszę jeszcze sobie zapracować, słuchaj, dlatego tu jestem. A
0: słuchajcie,
1: wy też możecie.
0: Tak. No słuchajcie nas uważnie.
1: Wtedy się nosi styla, nie?
0: No, dokładnie, to jest taki nasz polski style. No, trzeci wymiar, o tym teraz pięknie nam zaśpiewa.
1: A Florida i Weasel za moment, 18 po 10.
0: Poniedziałek, ale czy to ważne?
1: Gramy.
0: Poniedziałek też może być piękny.

0: Rihanna, Only Girl in the World.
1: Tak pięknie gramy w Vox FM właśnie na 27 minut przed godziną 11. Pięknie również za oknem.
2: Słuchajcie, rozkoszujmy się tym, że jest piękna pogoda. Ja wyłączyłem podkład w ogóle. Tak. Włączamy Paloma Blankę. Napawajmy się tym ciepłem, tymi temperaturami, bo...
1: Tym bardziej, że u nas jest lepiej właśnie, niż
2: jest,
1: u nich.
2: Jest hop, siup, słuchajcie. Się nieco pozmieniało w,
1: w geografii. Ktoś chciałby polecieć, a po co, jak tam tylko 17, a u nas, słuchajcie, w Gdańsku już teraz o tej porze 20 stopni.
2: Zakętosa, Gdańsk, wiemy co wybrać. Proszę bardzo, co tam jeszcze masz?
1: A Neapol na przykład, włoski, 18 stopni. A Mikołajki, dają 21. Proszę bardzo,
2: 3 stopnie wyżej.
1: Hiszpańska Marbella, 18.
2: Marbella. A w Hajnówce ile?
1: A w Hajnówce 22.
2: Właśnie! I co? I jak wam tam, Hiszpanie, Grecy i Portugalczycy?
1: Kierunek jest wiadomy. Polska!
2: Poland! To tu się opalamy.
1: Dokładnie
2: to tu
1: tak.
2: Nas grzeje słoneczko.
1: I to tu świetne klapki.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
11: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama.
1: W tym wydaniu wiadomości z miasta w Vox FM będą wspaniałe wiadomości z poznańskich drużyn piłkarskich. Natalia Krystek, zapraszam, ale najpierw o tym, że sprawca nocnego ataku ostrym narzędziem w Poznaniu jest poszukiwany przez policję. Mundurowi wytypowali już podejrzewanego, jednak poszkodowani, jak się dowiadujemy, nie współpracują ze służbami. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem na terenie osiedla Maltańskiego. To zamieszkały ogródki działkowe. Nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
17: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne, nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
1: W tym roku bez dużej imprezy na Morasku, znana dotychczas

0: samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
1: W tym roku bez dużej imprezy na Morasku, znana dotychczas

0: To promocja.
1: To jest w dużym korku, ale co tam słucham Rock FM.
0: To jest dzień.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
4: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest bajka.
5: To jest człowiek, który ma życie
6: nadal. Poniedziałek, super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
5: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
7: Tak, właśnie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz...
14: Mieszkańcy mogą już każdego dnia usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
15: Wpada w ucho. Coś nowego.
16: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
17: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
14: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina nie jest przypadkowa, nawiązuje do daty nadania Bełchatowi praw miejskich.
18: Fajnie tam ktoś powiedział, nie? Że wpada w ucho. Chciałabym dodać, że dobrze buja.
19: Klepie. Jak jeszcze można powiedzieć? Że
18: nóżka chodzi.
19: Siedzi ten numer, siedzi.
18: Siedzi, siadło. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to jest bardzo dobrze. Pogoda bardzo siadła. 27 stopni nawet zobaczymy dzisiaj na termometrach w centralnej części kraju. Najchłodniej może sprawdźmy 18 stopni dzisiaj w Gdańsku, dobrze mówię? W Koszalinie, ten kierunek. I 21 w Zakopanem.
19: Pogoda dzisiaj, jak to się mówi, trafiła w słupek rtęci.
20: No, tak,
19: nawiązując.
18: Trafiła.
19: Słuchajcie, coś zrobimy fajnego w tej godzinie. Może nie pogramy w jakieś nie państwa, nie miasta.
18: Bardzo
19: taką,
18: chętnie.
19: Taką zabawę
18: tym bardziej,
19: mamy.
18: Że mamy bardzo dużo tych skiet i klapek, więc chętnie
19: rozdamy
18: się
19: podzielimy. Skiety i klapki, tak. Ale nie za darmo.
18: Nie.
19: Napiszcie nam na 609-869-869. Co, sposoby na poparzenia słoneczne?
18: Tak.
19: To potrzebujemy tego, tak. 609-869.

0: 9869. Maślankę już mamy odhaczoną. Dawid, coś masz tu za ten?
1: No właśnie, żałuję, że muszę wyjść. Bo zapowiada się interesująco.
2: Jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
0: Daj, w to po drugiej stronie możesz zostać jako słuchacz, polecamy.
1: Chętnie zostanę.
3: I zapraszamy na jutro.
1: Za godzinę w wiadomościach, damski głos.
3: Czekamy. Arek Sikora?
0: Klaudia Wasiluk, dzień dobry. 609 86 9 86 9 do waszej dyspozycji.

0: into you. Cyril Maria, Still into you w Vox FM. Tak gramy.
1: Można by było się opalać do tych numerów, co?
2: No właśnie, bo a propos grania, to my teraz pogramy w Nie Państwa, Nie Miasta.
1: Mm-hmm. A to będą takie Nie Państwa, Nie Miasta, słuchajcie, takie na gorąco bym powiedziała, bo w temacie opalania was pytaliśmy, co jest najlepsze na poparzenia słoneczne. Renata i Mariola są z nami. Siemaneczko, dziewczyny.
3: Cześć.
2: No to dobra, to może tak po kolei. Najpierw Renata, powiedz, co u ciebie działa na poparzenia słoneczne?
3: Ja najchętniej nie chciałabym się poparzyć słonecznie, aczkolwiek po majówce mam takie piękne piegi na twarzy, że zawsze to jest jakbym się przez sitko opalała.
1: Przez sitko, ładne. Słuchaj,
3: bo to są te pierwsze promienie słoneczne, które teraz były po kwietniu.
2: Te takie łobuzowate, no. I tutaj napisałaś, no, że nawilżona poszewka od kołdry ci pomogła.
1: Satynowa.
3: Tak, tak, satynowa.
2: No, ładnie, Renata. Dobrze, a Mario...
3: Tak, bo to chłodzi.
2: No. Mhm. A Mariola, jaki ma sposób?
4: No wiadomo, ogóreczki, żeby troszeczkę i nawilżyły, i żeby schłodziły.
2: No,
4: ogóreczki, tak. Maślaneczka, tak.
1: I wcale nie chodzi o ogóreczki.
4: No. I od środka oczywiście zimne procenty.
2: A, no to też, to oczywiście. Dobrze, dziewczyny, słuchajcie, pomysły świetne. Chcemy się odwdzięczyć, mamy dla was nagrodę, ale nie za darmo. Musicie po prostu tutaj troszeczkę powalczyć w zabawie Nie Państwa, Nie Miasta. Czy wiecie, o co chodzi, jak w to się gra?
3: Tak,
4: nie.
2: No to już wam mówimy, tak, już przypominamy, a także tłumaczymy, objaśniamy. Słuchajcie, my tutaj z Klaudią wybierzemy literę i na tą literę musicie podać jakąś rzecz z kategorii, którą usłyszycie zaraz po wyborze litery. Czyli na początku jest X, Y, Z, my tutaj pada lecimy litera. Z alfabetem, pada litera, na przykład P, i musicie, no powiedzmy, coś czarnego na literę P wymienić. To tak w ramach testu sobie teraz zrobimy, nie? No coś czarnego na P, pomidor.
1: Pomidor czarny, no,
2: taki stary. Już, który leżał.
1: Tak, długo, tak, tak,
3: to zielony jest.
2: No.
1: Ale w naszej zabawie może być czarny. Generalnie o to chodzi, więc...
2: Wszystko jasne?
1: Ruszamy, nie?
3: Tak.
2: No dobra, to lecimy,
3: ruszamy.
2: Słuchajcie.
1: X. Dorf, ty mówisz.
2: No ja mogę. Dobra. X, Y, Z.
1: Stop.
2: B.
1: Na B. Uhu, poprosimy o coś, czym się można posmarować.
2: Dawajcie, dziewczyny.
3: Balsam.
2: Balsam.
3: Banan.
2: Kto to powiedział?
3: Renata.
2: Renata, jeden punkcik.
1: Renata,
2: za balsam.
1: Mariola mówiła, że bananem? Dobrze usłyszałem?
3: Tak.
2: No, a co? A nigdy się bananem nie smarowałaś? No przestań. No, przecież to...
1: Nie.
2: Kto

0: kto nigdy się bananem nie smarował, niech pierwszy rzuci bananem.
1: No właśnie.
2: Dobra, lecimy dalej.
1: Jest jeden punkt dla Renaty. Dawaj, teraz te.
2: X, Y, Z.
1: No i tutaj sobie Klaudia w myślach mówi alfabet, a ja mówię stop.
2: O.
1: Na O?
2: Na O poprosimy
3: Oliwka.
2: O coś gorącego.
1: Coś gorącego. Zmieniamy kategorię, dziewczyny.
3: Ogień.
1: Znowu Renata?
3: Tak.
1: 2-0.
2: Dobra, Mariola,
1: Mariola,
2: nie
1: dawaj. Teraz jest szansa, żeby się troszeczkę odbić. No to co? X, Y, Z?
2: Stop.
1: K.
2: K. Na K poprosimy o coś, co można robić na plaży.
3: Kąpać się.
2: Tak, to usłyszałam.
3: Dwa razem powiedziałyśmy.
1: No to mamy tutaj po punkciku 3-1.
2: Tak.
1: Renata, brawo za zwycięstwo.
2: U nas nie ma wygranych, nie ma przegranych. Słuchajcie, to wszystkie dostajecie klapki i skiety od Vox FM.
1: Dokładnie. I paczuszkę z gadżetami.
3: Dziękuję. Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego, pięknego poniedziałku.
3: Dziękuję.
1: No już jest piękne.
2: Już jest piękne. Tak jest.

0: Twojej wygody. Poznań Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Reklama. Już teraz sprawdzamy najważniejsze i najnowsze wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Agresor wciąż poszukiwany na terenie Poznania. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Trwa ściganie sprawcy wczorajszego ataku ostrym narzędziem na terenie osiedla maltańskiego.
16: Zgłoszenie interwencyjne wpłynęło do nas około godziny 23. Z informacji, która została nam przekazana, wynikało, że na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety.
15: Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Rannych w ręce zostało dwóch mężczyzn. Pogotowie zabrało ich do szpitala.
16: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
15: Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji.

Duże utrudnienia na Dębcu. Dziś do 17 zamknięty dla pojazdów i pieszych jest łącznik Opolskiej i 28 czerwca 1956 roku. A jutro od 7 do 15 nie przejedziecie i nie przejdziecie przez przejazd kolejowy na 28 czerwca. To w związku z remontem linii kolejowej Starołęka-Luboń. Jeszcze o utrudnieniach na Naramowicach. Tam otwarto przejazd na Umultowskiej, ale od dziś niedostępny będzie kolejny na Jasnej Roli, a objazd ma być wytyczony znowu na Ramowicką. Zamknięte będzie także przejście na Strużyńskiego. W obu miejscach prace potrwają do 25 maja. Za nami weekend majowy, bardzo ciepły, ale niezbyt długi. Gdyby ktoś nie zdążył nacieszyć się na przykład rytuałem majowego grillowania, to najbliższe weekendy w Poznaniu także zapowiadają się całkiem ciepło i pogodnie. W Poznaniu coś na ruszt można wrzucić w przeznaczonych do tego miejscach nad brzegami Warty. Grillować można także w specjalnych strefach nad jeziorami Rusałka oraz Strzeszynek. Jeśli żar z grilla Wam nie wystarcza i chcielibyście rozpalić ognisko, to możecie to zrobić w dedykowanej wiacie nad Jeziorem Kierskim, a także na polanie biwakowej przy Parku Szelongowskim, przy ściance wspinaczkowej przy ulicy Chlonda oraz na szachtach. Chęć rozpalenia ogniska wystarczy zgłosić do Zarządu Zieleni Miejskiej, ale uwaga, bo mamy w Poznaniu i okolicach suszę, więc o pożar naprawdę nie trudno. Bądźcie ostrożni, żeby dobra i smakowita zabawa pozostała takową, a nie zamieniła się w dramat. Dzisiaj do 26, może do 27 stopni na termometrach w Poznaniu. Ta temperatura bardzo szybko rośnie od rana. Już w tej chwili mamy 23. Popołudnie zapowiada się wietrznie. Wieczór z kolei z lekkimi opadami, ale zdecydowanie nie takimi, które by mogły zażegnać tę suszę, którą mamy od dłuższego czasu. Oprócz tych utrudnień, o których już mówiłam, dzisiaj drogowcy pracują także na Wojsko Polskiego, Koszalińskiej, Sowicach, Michałowie, Arciszewskiego, Szelongowskiej i Jaśkowiaka.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama. 107.4.
16: Vox FM.
15: Poznań.
16: Poznań.
17: Zdjęcie arkusza maturalnego w sieci tuż po rozpoczęciu egzaminu. Sprawa może trafić do prokuratury. Od tego zaczniemy. W wiadomościach Włocławek i atak noszownika podczas koncertu. A na koniec sport, walka o obronę.

0: Erasmus Plus Ligi wciąż trwa. Zapraszam.
1: Zaprasza oczywiście Katarzyna Pilewska, którą witamy w studiu Radia Vox
0: FM. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe.
0: Naturalnego pojawiło się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
2: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
0: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Atak nożownika we Włocławku. Kryminalni badają okoliczności. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
3: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem. 38-latek, który wcześniej zaatakował kobietę, również został zabrany do szpitala.
0: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są osoby poszkodowane i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w kraju. Strażacy biją na alarm. W ciągu ostatnich dni doszło do 19 pożarów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W działania ratownicze zaangażowanych było niemal 500 strażaków. Najpoważniejszym zdarzeniem był rozległy pożar lasu w miejscowości Budy Michałowskie, mówi Michał Maroszek z Grójeckiej Straży Pożarnej.
4: Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży zostaną rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia.
0: Spłonęły prawie 3 hektary lasu. Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przenosimy się do Austrii. Trzech rosyjskich dyplomatów opuściło

0: i środki. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia.
1: Spłonęły prawie 3 hektary lasu. Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przenosimy się do Austrii. 3 rosyjskich dyplomatów opłynie za osoby niepożądane z powodu licznych anten, wykorzystywanych najprawdopodobniej do szpiegowania na dachach placówek dyplomatycznych Rosji. Tym samym do 14 wzrosła liczba rosyjskich dyplomatów wydalonych przez Austrię od 2020 roku. Trombolada klaksonów zaczęła drugą zalewiadę Retro Zlot, która odbyła się w niedzielę nad jeziorem Ewingi. Przyjechało ponad 500 klasycznych aut i motocykli z Polski, Czech i USA.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki o 19:00. Mecz 11 Radomiaka z 15 Lechią Gdańsk. Walka o brąz plus ligi wciąż trwa. W trzecim spotkaniu PGE Projekt Warszawa, który wygrał 2 poprzednie mecze, prowadził już z Resofią w zetach 2-0. Wtedy nastąpił zryw siatkarzy z Rzeszowa i wygrali 3-2 i przedłużyli rywalizację. Czwarty mecz rozegrany zostanie w środę w Rzeszowie i jest szansa, że tego samego dnia poznamy nowego mistrza. Czwarty mecz finału rozegrają Bogdanka Luk Lublin i Warta Zawiercie. 2 kółka i w drogę na lekcję ruszył kolejny rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkoły i przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
3: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
1: Tłumaczy Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu. Uczniowie jej klasy dostaną w nagrodę wyjście do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe, zaś najbardziej aktywne placówki, wsparcie finansowe, inicjatyw ekologicznych i sportowych. Akcja potrwa do 29 maja.
4: Z takich środków transportu do szkoły to bym polecał łyżwy, bo wtedy łatwo można się prześlizgnąć z klasy do klasy.
5: Długo myślałeś, co? Nad tym tekstem?
4: No, takie całe 3 sekundy. To mój rekord.
6: Wczoraj. Dobra, jeżeli chodzi o pogodę, to bardzo ładnie dzisiaj, ale już jutro, słuchajcie, sytuacja może się troszeczkę pogorszyć. Nad
4: morzem no, co ty gadasz?
6: Będzie chłodniej, 15 stopni tam wskażą termometry i popada.
4: Weź, nie mów, co?
6: Naprawdę, dlatego tym bardziej cieszmy się, póki jeszcze ciepło jest.
4: Ale w środę może... Nie, w środę... No, nieważne. To po prostu musiało, no.
6: Nie zgadzasz się na taki stan rzeczy.
4: Idą burze, słuchajcie, a to znaczy, że lato. No,
6: tak.
4: No, bo jak burze,
5: jak
4: to
5: burze,
4: lato.
5: To lato.
4: U nas lato też w muzyce, Love Message za moment, After Party, Andy Dust z Okarią, z Harrisem będzie też. Proszę bardzo.
6: I my też jesteśmy. Arek Sikora.
4: Klaudia Wasiluk, a Katarzyna Pilewska wraca za godzinę.
5: Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i

0: Wiesz, ten numer buja. Lata lecą, a on w ogóle się nie starzeje.
1: Aloch dąs w Vox FM na 18 minut po godzinie 13. Ty?
0: No.
1: A ty już masz pomysł, co kupisz swojemu Krześniakowi na komunię?
0: Kilka pomysłów mam, ale jak tak patrzę po twojej minie, to znalazłeś jakiś artykuł i zaraz mi powiesz, że moje pomysły są do
1: bani. Jeżeli potrzebujesz pomysłu, to ja ci bardzo chętnie podrzucę.
0: Dawaj.
1: Słuchaj, największą popularnością cieszą się teraz, jak czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej, smartfony, konsole, mój drogi, laptopy i smartwatche. I jeszcze hulajnogi elektryczne. Już nie taki młody. A poza tym, jak zapytasz mnie, jaki prezent komunijny Polacy najchętniej by wręczyli.
0: Są jakieś badania?
1: Są.
0: No.
1: No to na pierwszym miejscu i to takie kategoryczne topka, to jest jednak gotówka.
0: Gotowa, pieniądze.
1: Mimo wszystko.
0: Pieniądze. Nie, no przy komunii to jest...
1: Grubo ponad połowa.
0: To jest naprawdę magiczny prezent, no bo nie wiadomo jak i kiedy znika.
1: Potem robisz takie duże oczy, takiego kotka ze Shreka.
0: Gdzie pieniądze są? Smolasty tymczasem o tym.

0: Klaudia.
1: Arek.
0: Boisz się wilków?
1: Czasami się boję.
0: No to jest problem, bo żeśmy wywołali wilka z lasu.
1: Ale to komunią. Takiego wilka to nie możemy wywoływać, słuchaj. Chociaż jak popatrzę na to, jakie pieniądze trzeba będzie wydać, no to robię wielkie oczy.
0: 609-869-869, piszecie cały czas. Adam napisał z Łodzi.
1: Aha.
0: Taka rada dla rodziców dzieci komunijnych tegorocznych.
1: No, no.
0: Adam pisze tak. Cześć, mój syn jak się mnie pyta, gdzie jest kasa z komunii, to mu mówię, że dowie się, jak będzie miał swoje dzieci.
1: No, to jest
0: ładne.
1: To ta kasa się przyda, słuchajcie, bo na przykład ktoś, kto literką W się podpisał, pisze, że na 20 osób tort komunijny kosztuje 400.
0: Ile?
1: 400!
0: Na 20 osób? A to nie lepiej samemu jakiegoś tam zakalca zakalcić?
1: A, myślę, że nikt nie poczuje różnicy.
0: Właśnie. Koniec końców i tak przecież chodzi o to, żeby było takie dobre, nie za słodkie.
1: Tak jest.
2: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
6: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
10: Przepraszam, sąsiadku, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270

0: milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama. A to, moi drodzy, to jest kolejne wydanie Wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Drożej, a jednak ciaśniej. Mimo najwyższych w kraju opłat za parkowanie w centrum Poznania samochodów nie ubywa. Wręcz przeciwnie, jest ich więcej niż przed podwyżką. Zarząd Dróg Miejskich rozważa więc kolejne ograniczenia.
4: Na Komisji Transportu wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum.
3: Mówił pełniący obowiązki dyrektora ZDM-u Jan Gosiewski. Celem zmian ma być zwiększenie ruchu na miejscach postojowych i zniechęcenie kierowców do parkowania w ścisłym centrum. To miałoby też pomóc mieszkańcom. Społecznik Tomasz Dworek uważa, że jest jeszcze jedno rozwiązanie.
5: Miejsca postojowe dla mieszkańców wiele by problemów rozwiązały, tylko no, miasto zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, jak widać. Tu potrzeba już masterplanu, a nie rzucanych ad hoc pomysłów, z których, jak okazuje się, nic nie wynika. Bo świetny pomysł ZDM-u najwyższych cen zaparkowania w centrum miasta się nie sprawdził.
3: Wstępnie mówi się o ograniczeniu parkowania w paru miejscach w centrum do 3 godzin. Nad pomysłem będą dyskutować radni. Minął pierwszy miesiąc Konrada Zaradnego jako wiceszefa Poznańskich Inwestycji Miejskich. Były szef POSUM przyznał w naszym studiu, że nowa praca jest intensywna. Chwalił jednak organizację pracy w spółce, która realizuje ponad 150 inwestycji.
6: Spostrzeżenia mam takie, choć cały czas poznaję spółkę, że jest świetnie zorganizowana i jeszcze bardziej przekonuję się o tym, że dzięki Poznańskim Inwestycjom Miejskim te inwestycje, które odbywają się, są realizowane w Poznaniu, są realizowane lepiej i taniej.
3: Pełnej rozmowy będzie można posłuchać w naszym magazynie reporterów jutro o 6 rano w Vox FM Poznań na 107,4. I jeszcze propozycja kulturalna. Nic nie jest tu wygenerowane. Mowa o wystawie AI Algorytmy Iluzji w Centrum Kultury Zamek. Zamiast prac ze sztuczną inteligencją, wystawa daje nam okazję do zdystansowania się od technologii.
7: Refleksja nad technologiami, którą proponujemy na tej wystawie, to jest właśnie odarcie technologii z tego nimbu tajemniczości i magii i próba zrozumienia tego, co tam się dzieje za kulisami.
3: Mówi kuratorka Aleksandra Kosior. W kilku salach poznajemy zarówno historię, jak i różne twarze sztucznej inteligencji. Wystawa potrwa do 12 lipca. Od dziś mamy zamknięte przejazdy kolejowe. Na Jasnej Roli przejście na Strużyńskiego też nie jest dostępne. W obu miejscach utrudnienia potrwają do 25 maja. Otwarty jest za to przejazd na Umultowskiej, no ale na Ramowickiej w związku z nowymi tematami szczególnie luźniej się nie zrobiło. Poza tym mamy dziś i jutro spore utrudnienia na Dębcu. Tutaj łącznik 28 czerwca i Opolskiej. Dziś do 17 zamknięty, a jutro od 7 do 15 przejazd na 28 czerwca będzie z kolei nieczynny.

Dziś i jutro spore utrudnienia na Dębcu, tutaj łącznik 28 czerwca i Opolskiej. Dziś do 17 zamknięty, a jutro od 7 do 15 przejazd na 28 czerwca będzie z kolei nieczynny.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Best Lista Vox FM.
1: Największe hity.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
10: I to razem.
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live and Gun Magazine.
15: Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: Reklama. 107.4
17: Vox FM.
16: Poznań.
18: Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. To wzmocni naszą współpracę, przekonuje premier. Od tego zaczynamy. W wiadomościach też tragedia w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa. A za chwilę też policyjne podsumowanie majówki. Zatrzymano ponad 1300 pijanych kierowców. Zapraszam.
19: A zaprasza Katarzyna Pilewska. Zaprasza na wiadomości Vox FM, bo na zegarach punktualnie godzina 14.
18: Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska

0: i Wielka Brytania podpiszą traktat. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy Donald Tusk. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erwaniu.
1: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
0: Premier dodaje jednak, że nie jest to próba obejścia współpracy w ramach NATO.
1: Nie ma alternatywy. Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-Stanów Zjednoczonych.
0: Rozmowy w Erwaniu dotyczyły przede wszystkim obronności, a jednocześnie premier zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Ten unijny program przewiduje 150 miliardów euro wsparcia przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego. Z tej kwoty Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro. Motywem miała być niechęć do ofiary, a zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
2: 21-latek spotkał się z wracającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem.
0: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne. Podejrzanemu grozi dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Podczas przesłuchania 21-latek przyznał się do winy. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Do najtragiczniejszych wypadków doszło z udziałem motocyklistów, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Mazowieccy policjanci badają przyczyny dwóch takich wypadków w powiatach płockim i sochaczewskim.
4: W Nowym Kozłowie Pierwszym w powiecie sochaczewskim 46-letni motocyklista BMW zderzył się z Volkswagenem. Pomimo reanimacji życia motocyklisty nie udało się uratować. Kilka godzin później na Krajowej 62 w miejscowości Białobrzegi w powiecie płockim 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem. Kobieta zmarła w szpitalu.
0: Relacjonuje Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki. I jeszcze Bełchatów, który dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
5: Pada w ucho. Coś nowego.
6: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
7: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
0: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37, a godzina nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
8: Ja mam tylko takie króciutkie pytanie w imieniu własnym oraz innych. Tak. Czy planowane jest rozszerzenie tychże godzin, tak żeby był grany co godzinę?
0: Mam nadzieję.
8: I żeby kończył się o 21.37.
0: Oczywiście.
8: Ej, ty niedobra, ty, to widać po oczach, niedobra.
0: Ja

0: tyle lat, ta piosenka ma tyle lat. A co majówkę jest hiciorem jeszcze większym niż rok wcześniej. To Weekend i oczywiście Ona tańczy dla mnie. I ona, i ona, i ona, i ona, tego wam życzę. Dzisiaj dzień strażaka, wszystkim strażakom naprawdę chcę powiedzieć zaraz będziemy o was więcej mówić, wszystkiego dobrego. Dzień kominiarza dzisiaj, na wszelki wypadek już łapię się za guziczek. Dzień karcarza, dzień piekarza, święto wojskowej ochrony przeciwpożarowej. Co jak co, ale w wojsku akurat ważne. I jeszcze jedno bardzo ważne święto. Niech moc dzisiaj będzie z wami, dlatego że mamy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Jeżeli chodzi o wojny, to Gwiezdne Wojny to chyba jedna z najprzyjemniejszych wojen, akurat tak mi się wydaje. Warto sobie może dzisiaj odświeżyć pamięć, zobaczyć, jak to wyglądało w tych Gwiezdnych Wojnach, chociaż z drugiej strony mamy poniedziałek, 4 maja, czyli pierwszy poniedziałek i od razu dzień po majówce. Jak się dzisiaj wraca do pracy, to człowiek już nie musi sobie wyobrażać, tylko doskonale wie, jak wyglądała i działała Gwiazda Śmierci.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Kierat, po prostu kierat.

To jest Meduza. Tak sobie myślę, jak to jest, że po majówce i po każdym długim weekendzie nadchodzi dzień, w którym trzeba wrócić do pracy. Szkoda, że to wypada w poniedziałek od razu, bo to taka kumulacja zdarzeń. Ale wyobraźcie sobie,

0: To jest Meduza.
1: Tak sobie myślę, jak to jest, że po majówce i po każdym długim weekendzie nadchodzi dzień, w którym trzeba wrócić do pracy. Szkoda, że to wypada w poniedziałek od razu, bo to taka kumulacja zdarzeń. Ale wyobraźcie sobie,

przed robotą na studiach, znaczy tutaj puszczam oczko oczywiście, robota na studiach, ledwo odbębnili, jak to się ładnie mówi, a tu trzeba od razu iść jeszcze matury pisać. Dzisiaj język polski na pierwszy ogień. No i jak to zwykle bywa, wszyscy się już zaczęli zastanawiać, czy to była trudna, czy łatwa matura, jak to wyglądało. Dużo ludzi pisało i dużo osób mówi, nie, było dobrze w tym roku, nie było tragedii. Wszyscy raczej wychodzą zadowoleni. Podoba mi się to, podoba mi się takie podejście. Pytanie brzmi tylko, czy podobnie będzie przy wynikach. Tym bardziej, że to jeszcze nie koniec, bo to polski jakoś poszedł, ale to jeszcze języki obce trzeba zrobić, a wiadomo, że z tym akurat gorzej. Czytam, co tam dzisiaj trzeba było pisać. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość to jest jeden z tematów. No nie, no ktoś ewidentnie nie lubi maturzystów. Wpływ pracy na człowieka. W poniedziałek, po majówce. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To był drugi temat. Też niewiele mam do powiedzenia w tym temacie, akurat w poniedziałek.

0: Topki mi pani defis za wszystko i za nic. Maturzystka tegoroczna, Dominiśka, 609-2x8-69 pisze. Potwierdzam, język polski w tym roku absolutnie do przejścia. Wydawało mi się, że będzie trudniej i wcale się nie zgadzam z tym, bo i jeden, i drugi temat wypracowania był na tyle prosty, że przez chwilę nawet zastanawiałem się, czy nie napisać dwóch. No nie, no to wiesz, nie robi się takich rzeczy. To ty nie wiesz, że nadgorliwość gorsza faszyzmu? Zresztą wiesz. Ile się dostaje maksymalnie punktów z matury? 100, prawda? 150 by ci nie dali, nie ma szans. Znam tych ludzi. Za minutkę 14.30 i wiadomości, a po wiadomościach czeka Britney.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
0: 14.30 właśnie wybiła na zegarze. Katarzyna Pilewska ponownie pojawiła się w studiu z najświeższą porcją wiadomości.
6: Nie udało się uratować życia 16-latka, ofiary piątkowego wypadku w Warmińsko-Mazurskim. Chłopiec wraz z matką jechali osobówką, którą kierował nietrzeźwy 45-latek. Mężczyzna, wyprzedzając inne auta, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.
7: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
6: Mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Węgorzewie. Śledczy na razie nie przesłuchali kierowcy ze względu na jego stan. 39-letnia matka nastolatka też wymagała pomocy medycznej. Teraz doniesienia z Moskwy. Putin wzmacnia ochronę osobistą w obawie przed zamachem stanu, donosi niezależny portal rosyjski, powołując się na raport wywiadu jednego z krajów Unii Europejskiej. Dyktator obawia się też spisku i wycieku danych, a także zamachu na siebie ze strony rosyjskich elit politycznych z użyciem bezzałogowców. Współpracownicy Putina mają zakaz korzystania z telefonów, a używany sprzęt musi być bez dostępu do internetu. A na koniec jeszcze Łódź. Rozpoczął się nabór sztuk do 8. edycji konkursu Komediopisanie, organizowanego przez Teatr Powszechny. To jedyny w kraju konkurs dramaturgiczny w całości poświęcony współczesnej komedii. Nagrodzone w nim utwory były wystawiane na łódzkiej scenie. W ramach konkursu powstało ich ponad 800, a łączna pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych.
0: Waciki, po prostu waciki. Britney Spears, Baby Baby. Gramy 28,5 minuty i mamy 15.

0: zdolna bestia. Przy maturach wypada tak powiedzieć. 22 minutki mamy do godziny 15. Korki wróciły. Skarży się Bartek. Korki wróciły, a było w czwartek tak dobrze. Znaczy w czwartek może i było dobrze, ale jak ktoś widział wczoraj powroty z majówki, regularny korek na S7-eczce, który ma z reguły 2 km, miał 25 km. Podobno. Nie wiem jak wy, ja byłem trochę dumny.
1: Reklama.
2: Zakupy tylko w Spole. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spole.
3: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
1: Reklama.
11: To jest czas na poniedziałkowe wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To był błąd skoczka, informuje organizator skoków z Leszna po wypadku, w którym zginął 39-letni spadochroniarz. Do tragedii doszło w piątek na lotnisku w Lesznie. Ze szczegółami Joanna Haliarz.
12: Podczas lądowania ze skoku z wysokości 4000 metrów skoczek wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co skutkowało silnym uderzeniem w ziemię. Czytamy w oświadczeniu strefy Leszno organizatora skoków. Mężczyzna był doświadczonym skoczkiem i był to jego 1070 skok. Jego sprzęt był sprawny i spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Całe zdarzenie lotnicze było wynikiem błędu skoczka przy lądowaniu, wyjaśnia organizator skoków. Po tragedii sprawą wypadku zajęła się policja pod nadzorem prokuratury oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
11: Kładka pieszo-rowerowa między Poznaniem a Czerwonakiem coraz bliżej finału. Nowa przeprawa ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim realnym skrótem dla mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły.
13: To nie tylko połączenie Poznania i Czerwonaka w taki sposób, że nie będzie to tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna, ale konkretna, bezpieczna przeprawa przez Wartę, która umożliwi mieszkańcom gminy Czerwonak dotarcie do centrum Poznania.
11: Powiedział wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak. Kładka jest już praktycznie gotowa konstrukcyjnie. Teraz trwają przygotowania do jej przesunięcia na docelowe miejsce.
14: Będą potrzebne jeszcze prace wykończeniowe, malarskie, nawierzchnia przejazdu i przechodu będzie potrzebna, barierki, oświetlenie. To już później będą prace wykończeniowe. W połowie wakacji ta kładka będzie gotowa w sensie konstrukcyjnym, budowlanym. Niezbędne odbiory też zabiorą chwilkę.
11: Wyjaśnił Paweł Glaser, zastępca wójta gminy. Budowa pochłonęła 14 milionów.

milionów złotych. Poznańskie Dni Rodziny już w tym miesiącu. 14. edycja wydarzenia potrwa od 17 maja do 1 czerwca. Pierwszego dnia możecie wpaść na piknik do parku Jana Pawła II i na kolorową paradę międzypokoleniową. Na miejscu koncerty, spektakl, tańce ludowe, gra miejska, atrakcje dla dzieciaków i zajęcia dla seniorów. Kolejne dni przyniosą konferencje, m.in. o bezpiecznym dorastaniu, cyberbezpieczeństwie i wsparciu psychicznym młodzieży, a także bezpłatne badania dla całych rodzin czy międzypokoleniowy piknik z okazji Dnia Wnuczki i Wnuczka w Starym Zoo. To 31 maja, a ostatni dzień cyklu można spędzić w parku Stare Koryto Warty, tam obchody Dnia Dziecka. Kiepskie wiadomości dla kierowców, ale i dla pieszych poruszających się po Dębcu i na Ramowicach. W tej pierwszej z dzielnic dziś do 17 zamknięty jest łącznik opolski i 28 czerwca, a jutro od 7 do 15 przejazd kolejowy na 28 czerwca. Natomiast na północy Poznania co prawda otwarty przejazd na Umultowskiej, ale od dziś zamknięty ten na Jasnej Roli i dodatkowo przejście na Strużyńskiego. Utrudnienia w obu miejscach do 25 maja, a objazd znowu na Ramowicką.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
5: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. 107 i 4. Poznań.
15: Blisko 44 miliardy euro na modernizację armii. Rząd szykuje się do podpisania umowy SAFE. Najwięcej zyskają lotnictwo i marynarka wojenna. O szczegółach za chwilę nasz reporter. W wiadomościach dramat na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w przyczepie kempingowej. A na koniec matura gwiazdy FC Porto. Oskar Pietuszewski po pierwszym egzaminie dojrzałości.
16: Słuchamy zatem. 15 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, a w studiu ponownie Katarzyna Pilewska.
15: Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Wśród najważniejszych beneficjentów unijnego programu są lotnictwo i marynarka wojenna. W resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do podpisania umów pożyczkowych z Komisją Europejską. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, na co konkretnie mają zostać przeznaczone?
3: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
15: Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają w tej sprawie wewnętrzne procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
17: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji i przeszukaniu pogorzeliska ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby, która poniosła śmierć na miejscu.
15: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Premier Donald Tusk w czwartek spotka się z papieżem Leonem XIV, po południu z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Oba spotkania zapowiedziały oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch. Leon XIV przyjmie na audiencji polskiego premiera w czwartek o 9 rano, w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach.

0: na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda. Wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w regionie grójeckim. Jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, informacje o stratach już spływają.
1: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
0: Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Przygotowane protokoły są podstawą do wypłaty odszkodowań. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
2: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
0: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Jutro matematyka, jednak jak powiedział nam Oskar, najgorsze, czyli język polski, a już za sobą.
3: No, mówi to facet, który siedzi w Portugalii, ale to i tak fajnie się wypowiedział, bo ja myślałem, że na pytanie, jak poradziłeś sobie, Oskar, z językiem polskim, odpowie, no starałem się cały czas do przodu, zgodnie z założeniami. Nie ma już słabych języków w Europie. No to jest te sprawy. A za 4 lata... Pamiętaj o jednej rzeczy. Nawet Oskar, jak ci nie pójdzie, to już za 4 lata.
4: Dokładnie.
3: 4 minuty mamy po godzinie 15. Jeżeli chodzi o pogodę, to uwaga, burzowe popołudnie, zwłaszcza na północy i północnym zachodzie naszego kraju, ale w nocy już tylko z deszczem Białystok, Łódź, Wrocław, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin. Całkiem ciepło, bo o tym nie powiedziałem. 11 stopni tej nocy będą pokazywały termometry w Warszawie. Najchłodniej nad samym morzem. Trzeba się przyzwyczajać, idą miesiące letnie. Tam najchłodniej, czyli 4 stopnie w Koszalinie oraz w Gdańsku. Katarzyna, kawa?
4: Kawa i sport.
3: Katarzyna, kawa.
4: Katarzyna, kawa, sport.
3: Dobrze, zapraszamy. Za pół godzinki, a ja zostaję razem z wami. Program to jest Dzień Poniedziałkowy. Kiedyś na ten zespół ktoś mówił Modny Tłoki, ale on oficjalnie nazywa się Modern Talking. Noc pognała, noc przygnała. Sherry, Sherry, Ladies Calling za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry.

Kolim, daj mi jedno słowo. Daj mi jedno słowo, tym słowem niech będzie słowo zagadka. Uwaga, zagadka jest taka. Polecę czy nie polecę? Idzie sezon urlopowy, bo to wielkimi krokami się zbliża, 4 maja w końcu, a tu się okazuje, że są problemy. Jak macie zarezerwowane loty, to wy sobie nie myślcie, że wy już gdzieś tam polecieliście na wakacje, bo to jeszcze wcale nie jest takie pewne. Mamy kryzys paliwowy, który zaczął uderzać w podróżnych. No, linie lotnicze czytam, że naprawdę mogą odwoływać loty. Są nowe przepisy, na przykład w Wielkiej Brytanii, które mają co prawda zapobiec chaosowi podczas wakacyjnych podróży i zapewnić pasażerom

Like Lee, to jest I Follow River. 19 minut mamy po godzinie 15. Przestaję się uśmiechać, bo jest afera. Jest afera. Jesteśmy w Łazienkach Królewskich, proszę Państwa. To jest taki wielki park w Warszawie. Kto był, ten wie. Z parkiem to ma niewiele wspólnego, no ale jest. Wyobraźcie sobie, że tam 2 maja doszło do strasznej, przerażającej sceny. Co wrażliwsi, zatykajcie uszy, bo naprawdę siekiera straszna zawisła w powietrzu. Wyobraźcie sobie, że jakaś ryba ze stawu w Łazienkach Królewskich pożarła nurogęś. To jest kawał zwierzaka. Wzięła i pożarła. Nie wiem, jak to się stało, ale podobno naprawdę tak było. Jakoś wyskoczyła, coś wzięła i pożarła. Pożarła wielką nurogęś. Znaczy wielką, no nurogęś. I teraz o co chodzi tutaj? Internauci w szoku. Widzę komentarz, jakie ryby wy tam trzymacie? No to odpowiadają ludzie z Łazienek Królewskich. Stawy w Łazienkach to jest miejsce, gdzie ryby, w tym sumy i karpie, osiągają znaczne rozmiary i to się może zdarzyć. I jak dodają, to przykre, ale tak wygląda naturalny ekosystem, w który po prostu nie ma co ingerować, dlatego ludzie nie ingerują. No i nie wiadomo teraz, która to ryba, weź tę rybę znajdź. Ale rzeczywiście, jaka to musi być ryba? Ile ona nie jadła? Ja wiem, że majówka, ale to chyba no, nie w tym sensie. Z drugiej strony mam ochotę na taką rybę.

0: Ja zawsze słyszę tę piosenkę tak. Co to jest za dziewczyna? O rany! Mig, miód, malina. 28,5 minutki mamy po godzinie 15, a to oznacza, że zbliżamy się wielkimi krokami do 15.30. Już zapraszam na wiadomości, także te sportowe.
1: Reklama.

0: Ja zawsze słyszę tę piosenkę tak: co to jest za dziewczyna? O rany! Mig, miód, malina. 28,5 minutki mamy po godzinie 15, a to oznacza, że zbliżamy się wielkimi krokami do 15.30. Już zapraszam na wiadomości, także te sportowe.
1: Reklama.

Eben i oczywiście Halo Vox FM. 10 minut zostało nam do 15.50, a później jeszcze 10 minut i będzie 16, czyli za 20 minut. Wiecie, że ja za wszystkich maturzystów trzymam kciuki. Zawsze tak jest, prawda? W tym roku jest również, ale za jednego trzymam, przyznaję szczerze, bardziej niż za innych.

0: to promocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No szoku jesteś.
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
12: To pomysł.
11: Pomysł?
12: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
11: Ale jak?
12: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
11: Oczywiście.
13: Zmieniajmy razem Poznań.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: KFC. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama. 107.4
10: Vox FM.
9: Poznań.
11: Agresor z Poznania w rękach policji czeka na przesłuchanie. Szczegóły zatrzymania zna nasz reporter. Na początek jego relacja. W wiadomościach też pożar lasu pod Kołobrzegiem. Akcja trwa już drugą dobę. A na koniec niezwykła siła 17-letniej Zuzanny. Wczoraj przyjęła cykl chemioterapii. Dziś podeszła do matury.
12: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o 16. Prezentuje już teraz Katarzyna Pilewska.
11: Został zatrzymany, czeka go przesłuchanie. Agresor z Poznania jest już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
13: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
11: Sytuacja jest już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar się już nie rozprzestrzenia, natomiast wciąż pojawiają się punktowe zarzewia ognia, które starają się ugasić strażacy.
14: W związku z tym, że mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego i ograniczeniami w użyciu sprzętu, ciężko jest nam określić, ile to potrwa. Na pewno kilkadziesiąt godzin. Kilkanaście.
11: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Pożar objął 22 hektary zalesionego terenu. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wiechor w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony wiosenny przegląd. W tym roku będzie o tyle istotny, że zostaną sprawdzone dodatkowe elementy, które trzeba badać raz na 5 lat. Tłumaczy Marian Szewczyk z Polskich Kolei Linowych.
15: Współpracujemy w tym zakresie z Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, które wykonuje nam badania na podporach, w stacjach. Badane są konstrukcje, połączenia spawane, jeżeli takie występują, połączenia śrubowe. W tym cyklu też są badane osie wałów kół napędowych.
11: W tym czasie na Kasprowy Wiechor będzie można dostać się jedynie na piechotę. Co ważne, turyści, którzy tam dotrą, nie będą mogli liczyć ani na restaurację na szczycie, ani nawet na toaletę.
15: W tym budynku też się toczą różne prace, bo tam mamy koła kierunkowe, ciężar, które napina liny, które napędzają kolejkę i tam na tym ciężarze też jest koło, które trzeba zdemontować i sprawdzić oś. Także restauracja jest zamknięta, będzie można jedynie wejść na taras. Budynek ogólnie będzie zamknięty dla turystów.
11: Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski został zakończony z uwagi na budzącą się do życia przyrodę. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony. Dlaczego? Projekt zakładał dwie maszyny, jedną w Zielonej Górze, drugą w Gorzowie. Ale że do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa, to motoambulansu na razie nie będzie wcale. Potrzeba zmian w systemie, by oba miasta od siebie uniezależnić, mówi Marcin Gałecki, rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
16: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się do tego odnieść, czekamy na decyzję.
11: Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Wczoraj zakończyła cykl chemioterapii i dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości. To pierwsze takie wydarzenie w historii placówki.
6: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
11: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki. Przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego.
12: W tym wypadku trzymamy kciuki wszystkie, jakie tylko mamy, łącznie z nogami i za maturę,
11: tak,
12: i za zdrówko, żeby wszystko się dobrze skończyło. 4 minuty po 16. Co tam mamy w pogodzie ładnego na jutro?
11: Wiesz co, ładnego mamy, bo będzie bardzo ciepło jutro, 27 stopni i 25, ale to na wschodzie kraju, bo na przykład na północy i na zachodzie to już tam 15 i deszcz. Także zależy, o którą Polskę pytasz.
12: Oj, jest tylko jedna Polska.
11: No właśnie, no
12: to w sercu.
11: W sercu. Podzielona. Na północy bardziej
12: jak
11: jesień,
12: zwykle.
11: Na południu lato.
12: Jak zwykle, u nas zawsze jesteśmy podzieleni, naprawdę. Przecież słuchaj, na przykład w jakichś tam komisjach europejskich.
11: Tak.
12: Tam są jakieś frakcje, a to jest hiszpańska, a to niemiecka. Polskie są dwie. Podobno frakcje, jak zwykle. 4,5 po 16. Na 40 minuty, bo to można różnie zrozumieć. Katarzynie mówimy nie.
11: Dziękuję bardzo. Małgosia Łukowska na miejscu.
12: Właśnie mówimy nie, żebyś nie szła.
11: A, jak myślałam, ty tak... że nie czyta już więcej.
12: Piosenka o miłości. Amen.

To jest piosenka z czasów, gdy wszystko było prostsze. Akcent o królowej nocy. Każdy zna kogoś takiego. 12 minut po godzinie 16. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim w poniedziałkowe popołudnie. Wiem, że poniedziałek po długiej majówce bywa trudny do zniesienia i zaakceptowania, ale o tej porze myślę, że można powolutku się godzić z tym, że będzie dobrze. Bo będzie. Bo wtorek już gdzieś tam majaczy na horyzoncie. Majaczą wakacje, majaczy lato. Proszę Państwa, przenosimy się do Władysławowa. Wzięła i gruchnęła przy poniedziałku wiadomość jak grom z jasnego nieba. PKP PLK doszło do porozumienia z władzami Władysławowa. Będzie przebudowa dojścia do dworca kolejowego właśnie we Władysławowie. Budowa przejść podziemnych razem z windami, które mają połączyć dworzec kolejowy z peronami oraz węzłem autobusowym. Poszerzenie peronu numer 1, budowa nowego peronu numer 2 od strony węzła przesiadkowego, budowa drugiego toru na odcinku Władysławowa.

0: Jedna z tych piosenek, dzięki którym dzień staje się po prostu lepszy i robi się dniem na tak. Samfeld, Sophie Loud i Memories w Vox FM. 17,5 minuty mamy po godzinie 16. Dzień strażaka, dzień kominiarza, dzień garncarza, dzień piekarza. Wybierzcie sobie co tam chcecie, tylko powiedzcie, że macie poniedziałek na tak, okej? Okay?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień! To jest
3: na tak? Na nie?
0: Dzień na tak czy dzień na nie? Poniedziałek na tak czy poniedziałek na nie? Z definicji na nie czy może jednak na tak? 609-869-869, numer prosto do studia, 609-869-869,

0: Uśmiecham się, bo tak poluję na maturzystów dzisiaj. Ale jak zadzwoni ktoś inny, również się nie obraża. Halo, dzień dobry, kogo witamy?
1: Cześć, tu Paweł z Urzecka.
0: Cześć Pawełku, masz poniedziałek na tak czy na nie?
1: Dzień na tak.
0: Dawaj.
1: Dobrze, że jestem strażakiem, to jest pogoda piękna.
0: Kochany, ale jesteś dzisiaj na dyżurze czy masz wolne?
1: Wolne mam.
0: To dlatego jesteś taki zadowolony, bo tak czuję, że gdybyś był w pracy i to w poniedziałek po długim weekendzie majowym, byłoby pewnie trochę gorzej. Pawełku, wszystkiego dobrego tobie życzymy, w ogóle wszystkim strażakom życzymy wszystkiego dobrego. Jak chcecie się pochwalić, że jesteście strażakami, droga wolna. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Asza z tej strony.
0: Witamy Joannę, poniedziałek. Tak, na tak.
2: Dzień na tak, jak najbardziej. To poszła raczej bardzo dobrze matura z polskiego.
0: Tobie czy córce?
2: Córce.
0: I mówi, że zda.
2: Mówi, że zda.
0: Umawiamy się jutro po matematyce. Mam nadzieję, że będziemy w równie dobrych nastrojach. Pozdrów córę, trzymamy wszystkie kciuki, jakie tylko posiadamy. 609-2x869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Sebastian z tej strony.
0: Sebastian, na poniedziałek na tak czy na nie?
3: No niestety, taka piękna pogoda, to na nie, bo jestem w pracy.
0: O, masz ci lot. Do której?
3: No, do 21.
0: A nie możesz pokorzystać, tak wiesz, jak szef nie widzi?
3: No nie.
0: No dobra.
3: No niestety, to, dzień na nie.
0: To dzwoń po 21, zrobimy tak, żeby dzień był absolutnie na tak. Pozdrawiamy w takim razie, szybkiej pracy życzymy w tym wypadku. A kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Hej, Paulina z tej strony.
0: Cześć, Paulina ma poniedziałek na tak czy na nie?
4: No na tak, no raczej, nie inaczej, prawda?
0: A dlaczego? No nie, właśnie nie do końca. To powiedz nam dlaczego.
4: A melduje? Bo melduje wszemi wobec, że matura zdana.
0: Nie, no jak? No ty już wiesz, że zdana?
4: Tak, bo zdałam ją 26 lat temu.
0: Dobra jest. Witam w klubie w takim razie. Pamiętaj, że to jest taki czas, że jak się 26 lat temu zdawało maturę, to tegoroczni maturzyści mówią już do ciebie na PR pani. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Witam, Maja Szulka z tej strony.
0: Witamy Maję. Maja ma poniedziałek na tak czy na nie?
5: Na tak.
0: A dlaczego?
5: A dzisiaj bardzo dobrze poszedł mi z prezentem w szkole.
0: Jeszcze raz, co ci poszło dobrze?
5: Prezentem w szkole.
0: O, i co robiłaś? Majka, halo, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, tak, nie mamy jej.
6: To jest dzień.
7: Na tak? Na nie?
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Nie do końca usłyszałem, o co chodziło, ale jak usłyszałem, że coś dobrze poszło w szkole, to mi to w zupełności wystarczy. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, Bomb Funk MCs za chwilę.

0: Modelki z Włodarskim, rzecz jasna, lubię cię jak lato, czyli jak rozumiem bardzo, prawda? No czekamy, czekamy. Aczkolwiek przedsmak już mamy, proszę korzystać, bo taka pogoda nie potrwa wiecznie. A propos czasu, 28,5 minuty mamy po 16, już za chwilkę wiadomości.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl

Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl

0: Lidl, to się opłaca. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
0: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
3: 16.30. Właśnie wybiła na zegarach, a o tej porze czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, które przedstawia już Małgorzata Łukowska. Witamy.
4: Dzień dobry. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda. Wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, informacje o stratach już spływają.
5: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
4: Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Przygotowane protokoły są podstawą do wypłat odszkodowań. Poważny wypadek w gminie Szydłowo pod Muławą. W weekend 7-latek doznał poparzeń podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Kiedy mężczyzna wlewał płynną rozpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do wybuchu. Chłopiec ma poparzoną twarz i szyję. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zdaniem lekarzy czeka go jednak długie i kosztowne leczenie. Amerykańskie statki bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus. Taką informację podało przed chwilą dowództwo centralne USA. Transport odbył się w ramach rozpoczętej operacji Projekt Wolność. Wcześniej Amerykanie zdementowali doniesienie o tym, że siły irańskie zaatakowały ich okręty wojskowe.
3: A tymczasem mamy 28 minut do 17. Hi, hi, hello!

0: Bonnie Tyler, która tak się zastanawia, co by to było, gdybym ja była mężczyzną, a ty kobietą. Lepiej się nie zastanawiać, dobrze jest jak jest. Nie kontynuujemy tematu. 20 minut do 17. Pisze Monika, Monika tegoroczna maturzystka, pisze tak. Potwierdzam, Polak był bardzo łatwy, gorzej, że jutro jest matematyka, czy ktoś może zatrzymać to szaleństwo? Pewnie ktoś może, ale z drugiej strony nie matura, lecz chęć szczera.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
13: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
16: 107.4.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 40.

0: 35,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
2: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskony, które zachwycają jakością i stylem.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
9: To pomysł.
8: Pomysł?
9: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
8: Ale jak?
9: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
8: Oczywiście.
10: Zmieniajmy razem Poznań.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Reklama.
14: Wyciek na maturze z języka polskiego o sprawie prawdopodobnie dowie się prokuratura. Adwokat od trumny na kółkach poszukiwany, Paweł Kozanecki, nie stawił się do odbycia kary. Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, a dziś mają swoje święto. 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka.
15: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć z tego właśnie egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. A tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
16: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
17: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
16: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
18: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
19: Chciałabym 60.
20: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
21: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
16: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
14: W tym roku maturę zdaje prawie 345 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja. Egzamin ustny do 30 maja. Paweł Kozanecki nie stawił się do odbycia kary. Łódzka policja poszukuje adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod Barczewem we wrześniu 2021 roku. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował.

0: Gomaja. Paweł Kozanecki nie stawił się do odbycia kary. Łódzka policja poszukuje adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod Barczewem we wrześniu 2021 roku. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opłynął na kółkach. I to m.in. dlatego dwie kobiety zginęły, mówi podkomisarz Kamila Sowińska.
1: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: Osoby, które mają informacje na temat poszukiwanego listem gończym Pawła Kozaneckiego, proszone są o kontakt z policją. A teraz województwo opolskie i problemem mieszkańców Komorzna z wodą pitną. Z tamtejszych kranów popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła, mówi Stanisław Bar z prokuratury.
2: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotów zarządzającego siecią.
0: Problemy zaczęły się w połowie kwietnia. Najpierw doszło do przerwy w dostawie wody. Odkąd znów płynie z kranów, jest niezdatna do użytku. Za zanieczyszczenie miejskich wodociągów grozi do 8 lat więzienia. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy nieopłaceniu tzw. opłat dodatkowych. Wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z krakowskiego zarządu transportu publicznego.
3: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
0: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. A przypomnę, że za brak biletu w krakowskim MPK grozi kara w wysokości 200 zł. Jeśli będziemy zwlekać z zapłatą, kwota wzrośnie nawet do 400 zł. W kalendarzu 4 maja i Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich przede wszystkim z gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
4: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
0: A my wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
5: Jaka pogoda jest, to chyba każdy widzi. Ale jeżeli ktoś chciałby szczegółów, to proszę bardzo, mnóstwo słońca dzisiaj w całej Polsce, więc warto korzystać, opalać się można, dlaczego by nie. I to jest ta pogoda, na którą chyba wszyscy czekali. Miejscami, moi drodzy, nawet 28-29 stopni i to nie jest absolutnie żart. Najchłodniej w ust

0: sercu wrócił plac.
1: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Oj Dziewczyno w Vox FM w Rytmie Hitów. 10 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy 4 dzień maja, co to oznacza? Chociażby między innymi to, że rozpoczęły się matury. Ale spokojnie, spokojnie, tutaj nikt nie będzie sprawdzał waszej wiedzy. Natomiast będzie czas na to, żeby pogłówkować, bo za kilka chwil zagadka cioci Madzi, więc proponuję zrobić nieco głośniej radio już teraz i mieć blisko siebie telefony, bo na tych telefonach będziecie pisać pod 609-869-869 swoje odpowiedzi. Ale zanim zagadka, to jeszcze gramy. W rytmie hitów, rzecz jasna.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Zakładam, że wszyscy odpoczęli w majówkę, wszyscy wypoczęci, no to można troszeczkę pogłówkować. Proszę bardzo, oto i dzisiejsza zagadka.
2: Dzień dobry kochani, z tej strony ciocia Madzia, gotowi na nową zagadkę. Uwaga! Choć bardzo dojrzały, zielony jest cały. Chowa, co to takiego?
1: 609-8698-69, pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Top Girls w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil najświeższe wiadomości. Przypomnijmy sobie jeszcze dzisiejszą zagadkę, proszę, oto Jona.
1: Choć bardzo dojrzały, zielony jest cały, olbrzymi jak głowa, słodki miąższ chowa. Co to takiego?
0: 609 869 869. Reklama.

0: Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Reklama.
2: Jest 17:30, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
3: Duże korki po wypadku na Krajowej 80C3 w Wielkopolsce. W miejscowości Dobra osobówka potrąciła pieszego znajdującego się na oznakowanym przejściu. Na odcinku między Kowale Pańskie Kolonia a Miłkowice ruch odbywa się wahadłowo. W miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wszyscy podróżni z Polski czują się dobrze. Taki komunikat odnośnie osób płynących na wycieczkowcu przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Przypomnijmy, na jednostce płynącej przez Atlantyk potwierdzono przypadek zarażenia hantawirusem. U 4 kolejnych osób podejrzewano zakażenie. 3 z nich zmarły, jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Trwają dalsze badania. Hantawirusy przenoszą się przez kontakt z odchodami albo śliną gryzoni. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. A do tego tematu już za pół godziny wrócimy w kolejnym wydanie wiadomości Vox FM. Ruszyła jedna z największych w Polsce kampanii prozdrowotnych. To Rowerowy Maj. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i poprawić bezpieczeństwo dzieci. Mówi przewodnicząca Rady Rodziców w jednej z łódzkich podstawówek, Jagoda Kondratowska-Muszyńska.
4: Staramy się rodziców informować, żeby dbać o swoją własność, żeby dzieci nie uczyć otwierania samodzielnie furtek. Tutaj zawsze każdy rodzic zwraca uwagę, że te rowery stoją. Każdy dba, żeby było bezpiecznie.
3: Biorący udział w akcji mogą liczyć na nagrody. Dzieci za każdy dojazd do szkoły na jednośladzie dostaną punkty, które później wymienią na prezenty.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Iga Świątek wyprzedza Coco Gauff w najnowszym światowym rankingu tenisistek. Dzięki temu awansowała z trzeciej na czwartą pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. Awans zaliczył też Hubert Hurkacz. W światowym rankingu skoczył aż o 10 pozycji, z 63 na 53 miejsce. Przewagę powiększył lider zestawienia Włoch Jannik Sinner.

0: Zagadka cioci Madzi. Choć bardzo dojrzały, zielony jest cały. Olbrzymi jak głowa, słodki miąższ chowa. Co to takiego?
1: To dzisiejsza zagadka cioci Madzi i odpowiedzi były naprawdę

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Choć bardzo dojrzały, zielony jest cały. Olbrzymi jak głowa, słodki mię chowa. Co to takiego?
2: To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. I odpowiedzi były naprawdę...

0: Owoce? No może nie, no nie znam się aż tak na owocach, natomiast jeżeli chodziło o arbuza, to kto napisał arbuz, to gratuluję, ten znał odpowiedź na zagadkę.
1: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota u Kleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota u Kleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
1: Reklama.

0: dziadkiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
1: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
2: Reklama. 107,4.
3: Fox FM Poznań.
4: Cena diesla bez zmian, w górę idą stawki za benzynę. Znamy już ceny paliw na jutro. Rusza liczenie strat po ostatnich nocnych przymrozkach. Szkody ponieśli m.in. sadownice z Małopolski. Dobre wiadomości z wycieczkowca, na którym odkryto groźnego wirusa. Polskim turystom nic nie dolega.
5: Jest 18. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
4: Ale na początek Niemcy i informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb, a my do tego tematu jeszcze będziemy wracać w kolejnych wydaniach wiadomości Vox FM. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. I tak, za litr popularnej 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49 zł, a 98 maksymalnie 6,99 zł. Cena za litr diesla pozostaje bez zmian, to wciąż 7,31 zł. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopak ocenia, że program ceny paliw niżej będzie konieczny również w czasie wakacji.
6: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
4: Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
7: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
4: A w obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u. To potem jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z

0: Argentyny na wyspie Zielonego Przylądka. Najnowsze informacje w tej sprawie zna nasz reporter Michał Rawa.
1: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
0: Według informacji Sky News, który powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona, która zmarła w szpitalu. Małopolscy sadownicy liczą straty i załamują ręce. Wszystko przez kilka ostatnich wyjątkowo zimnych nocy. Mróz uszkodził wiele drzew owocnych, głównie jabłoni i czereśni, mówią sadownicy z okolic Nowego Sącza.
2: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
3: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
4: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
5: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
0: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W najbliższym czasie w teren ruszy specjalna komisja, która ustali, jakie dokładne straty wyrządziły ostatnie przymrozki. Pierwszy egzamin już za nimi, ale to dopiero początek maturalnego maratonu. Jutro czas na sprawdzian z matematyki. Przed jednym z polskich liceów był nasz reporter, który pytał maturzystów o to, którego przedmiotu obawiają się najbardziej.
6: Polski, bo to jest też pierwszy egzamin.
7: Matematyką.
8: Chyba mimo wszystko angielski, bo najmniej nauki, bo wydaje się najprostszy.
6: Ustny polski?
9: Wydaje mi się, że ustnym polskim.
6: Matmą.
10: Rozszerzoną matematyką.
11: Chyba matematyką, bo potrzebuję bardzo wysokiego wyniku.
0: Matury potrwają do 30 maja. A na wyniki trzeba będzie poczekać aż do lipca.
12: A na pogodę czekać nie trzeba. No chyba, że na taką wymarzoną. No to zależy, co dla kogo jest wymarzone. Ale jeżeli chodzi o pogodę na jutro, to moi mili, jak się sprawy mają? Od centralnej Polski na wschód tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze. 27 stopni nawet się pojawią na termometrach. Natomiast od centralnej Polski na zachód, no to miejscami nawet 15 i deszcz. Jeśli chodzi o środę, środa deszczowa i burzowa w całej Polsce. No i tyle to by było właśnie z tej ładnej pogody. To się nacieszyli. Pięć minut po 18:00. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: FM.pl, później kliknąć w zakładkę Bestlista i zagłosować. Tam znajdujecie swoich ulubieńców i swoich faworytów. Ja też informuję, przypominam, jest akcja. Akcja, w której warto wziąć udział, akcja, w której można coś wygrać, zgarnąć, dostać, po prostu. Co? No już tłumaczę. Wejścióweczki do Energylandii. I to 4. I co należy zrobić, żeby one trafiły do Was? Tak naprawdę to nic specjalnego. Tylko napisać, dlaczego to właśnie do Was one powinny trafić na 609-869-869. A ja później zadzwonię do kogoś z Was i takie wejściówki po prostu wręczę.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: pytanie twe.
1: Chcecie tańszego paliwa? To jest na to szansa. Internauci dobrze wiedzą, że jeden z punktów z tańszym paliwem w naszym kraju to stacja Króla Latino, czyli z Kolima. I teraz okazuje się, że już za chwilę czeka nas otwarcie kolejnych stacji i to aż 6, a może nawet 7. Co prawda dokładne lokalizacje nie są jeszcze znane oficjalnie, ale nieoficjalnie mogę wam zdradzić, myślę, tutaj z Kolim się nie obrazi, że stacje pojawią się między innymi na Mazowszu i na Podlasiu. Ale jeżeli ma być ich aż 6, a może nawet 7, to coś mi podpowiada, że będą rozlokowane po całej Polsce.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: El profesor i Bella Ciao. Jeszcze nie profesor, ale być może w niedalekiej przyszłości to wszystko się zmieni. Paweł ze mną, cześć Paweł.
1: Witam cię bardzo serdecznie,
0: Paweł,
1: witam
0: student,
1: słuchaczy.
0: Powiedz, co ty studiujesz, chłopie?
1: Zarządzanie i inżynierię produkcji.
0: O, no to brzmi tak, tak fajnie. No i gdzie siebie widzisz za 9, albo za 10, albo za 11 lat?
1: Mam nadzieję, że w jakiejś własnej firmie.
0: A no to ambitnie. Dobrze, słuchaj, no ja będę trzymał za to oczywiście kciuki. Zgłosiłeś się w sprawie wejściówek do Energyland i pochwal się wszystkim. Co ty tam napisałeś?
1: No, mam pewną koleżankę, którą poznałem, bardzo mi na niej zależy, ale ostatnio nam się nie układa i właściwie kazała mi zabrać już swoje rzeczy.
0: Uła.
1: A myślę, że taki wyjazd dobrze by nam zrobił, może by coś się
0: Słuchaj,
1: zmieniło.
0: Słuchaj, a to może do Pawelca, nie do mnie, to do Pawelca może trzeba się zgłosić.
1: Może tak, ale jeszcze nie na tym etapie, bo jeszcze nie jest aż tak źle.
0: Okej, ale powiedz mi, koleżanka jest fanką mocnych wrażeń?
1: Z tego, co mi wiadomo, to tak.
0: Okej. I ty też.
1: Dokładnie, zgadza się.
0: Słuchaj, no to ja nie miałbym serca, gdybym nie dał ci tych 4 wejściówek, ale szybko licząc, z matematyki byłem słaby, co prawda, ale nie aż tak, to jeszcze 2 wejściówki zostają wolne. Kogoś planujesz zabrać?
1: No, może jakiś przyjaciół, a może naszych wspólnych jakichś znajomych, a może kogoś z rodziny przy okazji, jak będzie chciał.
0: Okej, no czyli fajnie, dobrze, bardzo odpowiedzialnie, bardzo mi się to podoba, czyli Paweł, 4 wejściówki do Energylandii lecą teraz do ciebie. No ja będę trzymał
1: bardzo
0: mocno
1: dziękuję.
0: Kciuki, żeby ta znajomość z tą koleżanką, a koleżanka jak ma na imię?
1: Aleksandra,
0: dobrze. Aleksandro. Weź ty się zastanów, bo Paweł tutaj staje na rękach, na rzęsach, żeby ci zaimponować. Ja myślę, że ta Energylandia jest dobrym rozwiązaniem.
2: Na pełnej z Vox FM.
3: Vox FM. Reklama.
4: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący

0: Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
1: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji. Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: 107
6: 4
5: Fox FM
6: Poznań.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 6:05.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
3: Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
13: Lordzie, witamy na salonach.
14: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
13: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
15: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
16: Szamotuby, tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour 6 maja Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
17: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych. Kierowca, który wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, jest już w rękach policji. Nie traktuję tego poważnie. Tak o powołanej przez prezydenta Radzie Nowej Konstytucji mówi Donald Tusk. Akcja wciąż trwa. Strażacy dogaszają ogień w gliwickiej fabryce drutu.
1: Jest 19:00, to wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
0: Samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska. Jest jedna ofiara śmiertelna i wielu rannych, przekazał rzecznik saksońskiej policji. Wcześniej burmistrz miasta informował o dwóch ofiarach śmiertelnych. Wiadomo, że kierowca, który wjechał w tłum ludzi, został już zatrzymany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Saksońska policja poinformowała, że sprawca tego wypadku nie stanowi już zagrożenia. Według informacji dziennika Bild, podczas zatrzymania miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Co najmniej 8 osób mogło zostać rannych. Na miejsce przyleciał śmigłowiec ratunkowy. Jest też kilkanaście karetek pogotowia. Niemiecki nadawca MDR podaje, że samochód pędził z prędkością nawet 80 km na godzinę. Do tego zdarzenia doszło na Grimmaische Straße, deptaku w samym centrum Lipska.
0: Według najnowszego komunikatu saksońskiej policji w mieście trwa zakrojona na szeroką skalę operacja. Nie będę udawał, że traktuję tę inicjatywę poważnie. Tego powołaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji mówi szef rządu Donald Tusk. Zdaniem premiera rola i zadania głowy państwa oraz rządu są precyzyjnie opisane w ustawie zasadniczej i nie wymagają aktualizacji.
3: Zadania i rola prezydenta jest dość precyzyjnie opisana w konstytucji. Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość.
0: Tymczasem Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego wskazuje na zapisy konstytucji,

0: aktualizacji.
1: Zadania i rola prezydenta jest dość precyzyjnie opisana w konstytucji. Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość.
0: Tymczasem Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego wskazuje na zapisy konstytucji,

0: się pochylić.
1: Podstawowa rzecz to jest kwestia resetu konstytucyjnego w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ten organ trwale stracił autorytet i jego odzyskanie w takiej dającej się przewidzieć przyszłości będzie bardzo trudne. Opowiadałbym się za likwidacją ogólnonarodowych wyborów prezydenta.
0: Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Wczoraj akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji. Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030, podkreślił Karol Nawrocki. Akcja gaśnicza wciąż trwa. Od wielu godzin strażacy dogaszają pożar, jaki w nocy wybuchł w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych, mówi rzecznik gliwickich strażaków Damian Dudek.
2: W tej chwili trwa ciągle dogaszanie pożaru. Na miejscu jest sprzęt budowlany, którym gruzowisko po rozebranych halach jest rozrzucane, a następnie dogaszane przez strażaków. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, 24 strażaków.
0: Przyczyny pożaru nie są znane, a skala strat nie została jeszcze oszacowana. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem gliwickiej prokuratury. Na sprzęt, paliwo i całodobowe dyżury. Wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe z Kujawsko-Pomorskiego dostanie 1 000 000 złotych z budżetu państwa. Pieniądze pójdą na codzienne funkcjonowanie jednostki. Tymczasem wodniacy na Mazurach zmagają się z poważnymi brakami w budżecie, dlatego muszą sprzedać łódź ratowniczą. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Dotacja dla ratownictwa wodnego to ochrona wypoczywających nad wodą. Cieszymy się z każdej złotówki, mówi Marcin Makowski z WOPR-u w Lipnie.
4: Wsparcie przeznaczamy w szczególności, żeby zapewnić 24-godzinne dyżury oraz na paliwo.
3: Jedni dostają wsparcie, inni walczą o przetrwanie. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe planuje sprzedaż łodzi przez braki finansowe. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, mówi Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy.
5: Współczuję na Mazurach, to są potężne jeziora. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby ratownictwo zostało bez pomocy.
3: Na bieżące wydatki, pensje ratowników i utrzymanie sprzętu wodniacy na Mazurach potrzebują około 200 tysięcy złotych.
0: Wodniacy z Mazur apelują o pilne działania, które zapewnią bezpieczną przyszłość żeglugi na jeziorach.
6: Co w pogodzie już patrzymy, a w pogodzie tak. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to ten dzień tak naprawdę to już się kończy, to już może do nocy od razu przejdźmy. To myślę będzie ważniejsza rzecz. I to nie wygląda za ciekawie, bo zachód i centralna Polska, tutaj możliwe przelotne opady deszczu, ale przynajmniej będzie ciepło, okolice 12-13 stopni, a jutro bardzo ładna pogoda, ale tylko w centralnej Polsce i na wschodzie. Bo tutaj nawet 27 stopni i dużo słońca, a na zachodzie kraju i na północy deszcz i 15 stopni.
7: Na pełnej z Vox FM.
6: 5 minut po 19, Michał Trawka. Dzień dobry, wieczór.

0: ćwiczycie? No pewnie część z was tak, a ja czytam, że ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość naszego treningu i to nawet o 20%. A wszystko dlatego, że no, ulubiona playlista potrafi oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego odczuwania wysiłku. Więc jeżeli następnym razem pójdziecie biegać albo po prostu ćwiczyć na siłowni, no to trzeba sobie włączyć swoją ulubioną playlistę. Ale z drugiej strony, po co to robić? Po co to robić? To nie lepiej włączyć właśnie Radio Vox FM? Przecież my gramy w rytmie hitów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. No to problem właśnie sam się rozwiązał.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to już propozycja do best listy Joel Corey i Devotion.

0: Polo Vibes i Puls Miasta, czyli pierwsza czternastka naszej bestlisty. Wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista. Tam warto wejść, warto sprawdzić, co się dzieje, jaki utwór jest na jakim miejscu i jeżeli coś wam faktycznie się spodoba, to pamiętajcie, że jest obok plusik. No a jeżeli uznacie, że coś nie bardzo wam leży, to jest jeszcze minusik, ale do tego minusika niechętnie tutaj zachęcam.
1: Reklama. Zakupy tylko w Poe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz z Poe.
2: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w POE. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz z POE.
2: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia.

0: nowy układ Steer-by-Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama. 107,4.
6: Vox FM Poznań.
5: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary. Pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
4: Co tu sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama 107,4
10: Vox FM Poznań.
11: Sprawca prawdopodobnie jest chory psychicznie. To wstępne ustalenia w sprawie kierowcy, który wjechał w tłum w centrum Lipska. 15-latka nie żyje i jej matka ma ciężkie oparzenia. Rusza śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Anielinie w Łódzkiem. Za nimi język polski, teraz czas na matematykę. Za chwilę sprawdzimy, jak maturzyści czują się przed jutrzejszym egzaminem.
12: Jest 20, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
11: Dwie osoby zginęły, kolejne trzy są ciężko ranne. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska. Sprawca przebywa w areszcie. To najnowsze informacje przekazane przez niemiecką policję. Radio Lipsk podaje, że uderzonych przez samochód zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego też zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny, a sprawcą okazał się 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia o tym wypadku.

0: waren kurz nach dem Eingang des Notrufes hier.
1: Mówi rzecznik policji w Lipsku Susan Lipke. Do zdarzenia doszło na Grimmstrasse, na deptaku w centrum Lipska. Akcja służb na miejscu cały czas trwa. Trwa też śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Anielinie w województwie łódzkim. Przypomnijmy, w sobotę w wyniku eksplozji butli z gazem propan-butan zginęła 15-letnia dziewczyna. Jej mama z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik.
2: Przyczyną wybuchu i w konsekwencji pożaru pomieszczeń mieszkalnych było korzystanie z butli gazowej bez zachowania należytej staranności, co spowodowało nagromadzenie się oparów i wybuchowy zapłon.
1: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 8 lat więzienia. Do tej pory nikt jednak nie usłyszał zarzutów. Na pierwszy ogień język polski. Maturzyści mają już za sobą pierwszy egzamin.
3: No, spodziewałem się czegoś lepszego, ale chyba poszło całkiem nieźle. No, 60 będzie. Nie celowałem wyżej, więc...
4: Tematy do rozprawek były a propos ogólnie motywu pracy, jaki to ma wpływ na życie człowieka. Do tego ja pisałam. A drugi temat był, w jakich sytuacjach dla człowieka jest ważne, co inni ludzie myślą na jego temat.
3: Jak to polski dla ścisłowca, nic specjalnego, ale coś tam się napisało. Test był trochę specyficzny, takie bardzo pytanie bardziej pod interpretację niż takie typowe, ale myślę, że większość zda bez problemu.
1: W Zielonej Górze maturzyści mogą liczyć na wsparcie starszych kolegów. Od wielu lat tamtejsi studenci dają im skarpetki na szczęście. Dzięki nim zdanie egzaminu ma być prostsze.
5: Chcielibyśmy też w ogóle wesprzeć maturzystów w tym trudnym dniu, żeby wyszli i zobaczyli też, że mają to wsparcie, że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne.
6: Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
7: A dostałem od te skarpetki. Ubiorę jutro, na szczęście.
1: A jutro młodzi zmierzą się z matematyką. Na jakie zadania chcieliby trafić?
8: Jakieś łatwe zadanie z logarytmów.
9: Może jakaś nierówność? Zwłaszcza jakaś prosta nierówność, bez podchwytliwych odpowiedzi będzie najlepsza.
10: No, równania nierówności, takie najłatwiejsze.
1: Egzamin startuje o 9 rano i potrwa 180 minut. Część rozszerzoną maturzyści napiszą 11 maja. W szczecińskiej stoczni Wulkan trwa budowa stawiacza Puław. To statek, który będzie odpowiedzialny za ustawienie znaków nawigacyjnych na torach wodnych. To jednak dopiero początek zadań jednostki, mówi Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie.
11: Kadłub będzie miał klasę lodową L1, więc jednostka będzie mogła brać udział w akcjach lodołamania, będzie mogła także służyć jako holownik i będzie mogła także pełnić funkcje pomocnicze przy gaszeniu pożarów.
1: Budowa statku ma potrwać do końca tego roku. Koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych.
12: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Trener Wojciech Kamiński zostaje na dłużej w Starcie Lublin. Doświadczony i utytułowany szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt, który obowiązuje przez 3 najbliższe lata.
13: Praca, która została zapoczątkowana w zeszłym sezonie, w tym sezonie nie została zakończona, więc mamy coś tutaj dalej do wygrania, do osiągnięcia cele i chciałbym, aby PGE Start Lublin wziął się w górę i rozwijał. Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje i chciałbym kontynuować tę pracę, bo jest to dobre miejsce dla koszykówki, w ogóle Lublin jest dobrym miejscem dla sportu.
1: Tymczasem w weekend koszykarze Startu Lublin przegrali na własnym parkiecie z Arką Gdynia 80-101. Najbliższy mecz będzie już w środę. Czerwono-czarni zakończą rozgrywki wyjazdowym spotkaniem z MKS Dąbrowa Górnicza. Pierwszy gwizdek o 19. Fatalne wieści dla kibiców Kolejorza. Ali Golizade nie wyjdzie na boisko do końca sezonu Ekstraklasy. Wszystko przez zerwane więzadła w kolanie. Irański pomocnik, który jest podstawowym zawodnikiem swojej reprezentacji, nie będzie mógł też wystąpić w tegorocznych Mistrzostwach Świata. W najbliższych dniach czeka go operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Przypomnijmy, Irańczyk nabawił się urazu podczas końca sezonu Ekstraklasy. Wszystko przez zerwane więzadła w kolanie. Irański pomocnik, który jest podstawowym zawodnikiem swojej reprezentacji, nie będzie mógł też wystąpić w tegorocznych Mistrzostwach Świata. W najbliższych dniach czeka go operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Przypomnijmy, Irańczyk nabawił się urazu podczas

całkiem przyjemnie. Na zachodzie kraju też możliwe przelotne opady deszczu i te opady deszczu na zachodzie zostaną do dnia jutrzejszego. Tam też 20-19 stopni, natomiast centralna Polska i wschód dużo słońca, 27. Czyli jak słyszycie, Polska jutro pogodowo przynajmniej podzielona. Jutro lepiej być w centralnej Polsce, na wschodzie albo na południu. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

przy tej piosence, aż chce się powiedzieć, kiedyś to było, teraz to nie jest. Keanu Silva, Ancient Melody. No bo właśnie, kiedyś ten numer był numerem jeden naszej bestlisty, no ale życie się zmienia, wszystko się zmienia i trzeba ustępować, prawda? Świeższym, nowszym utworom. A propos Meduza Henry, I Don't Wanna Go Home, ten utwór w propozycjach do bestlisty. Już teraz posłuchajcie.

pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej, zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie to Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA.

Kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008.

2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płytę fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi i jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimmon, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane

okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

to pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano cztery numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla z

zespołu The Egg – Walking Away. Skoczył on na trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad 1 000 000 egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing.

But the Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Florida i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie, rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem 1 był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazło się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3. artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale 1. na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8. miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1. listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem 1, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii

i nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to, aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany przez policję listem gończym, Paweł Kozanecki, nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Ich samochód nazwał potem trumną na kółkach. O szczegółach nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Mężczyzna ma do odbycia wyrok 1,5 roku więzienia. Policja opublikowała komunikat o poszukiwanym.
2: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policja udostępniła także dane identyfikacyjne oraz kontakt dla osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
0: Sprawa ma też inny wątek. Obrońca mężczyzny złożył wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak wykonania kary, więc były adwokat nadal powinien rozpocząć jej odbywanie. W pierwszej kolejności należy rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. Tą sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
3: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
4: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
3: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
4: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim, czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
3: Doktor Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
4: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
3: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
0: Dodajmy, że zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Projekt nowej konstytucji ma zostać przedstawiony do końca 2030 roku, czyli do końca kadencji Karola Nawrockiego. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. 2 osoby nie żyją, 3 są ciężko ranne. Według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia o tym wydarzeniu. Mówi rzecznik policji.

0: W Lipsku Zuzan Lipkę. Do zdarzenia doszło po południu na deptaku w samym centrum Lipska. Fundusze szybko mają trafić do polskiej armii. Już w piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański, który zaznaczył, że zaliczka z SAFE w najbliższym czasie będzie już na polskim koncie.
1: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
0: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. A przypomnijmy, że w marcu prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Odpowiedzi na to rząd przyjął specjalną uchwałę, która umożliwia podpisanie umowy z Komisją Europejską. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć z tego egzaminu właśnie. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
2: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
3: I to może być pod

0: chorowa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być pod

0: Myślę, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
1: Chciałabym 60.
2: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
3: Bardzo przyjemne temaciki, fajnie można było wybrać do tego książki.
4: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
5: I to właśnie przed tym egzaminem maturzyści z Zielonej Góry dostali od studentów skarpetki na szczęście. Dzięki nim zdanie egzaminu ma być prostsze.
6: Chcielibyśmy też w ogóle wesprzeć maturzystów w tym trudnym dniu, żeby wyszli i zobaczyli też, że mają to wsparcie, że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne.
7: Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
8: A dostałem od te skarpetki, ubiorę jutro, na szczęście.
5: Egzamin z matematyki startuje o 9 rano i potrwa 180 minut. Część rozszerzoną maturzyści napiszą 11 maja. A wśród zdających tegoroczne egzaminy jest gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski. Prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki, żeby napisać maturę. Jak poradził sobie z językiem polskim?
9: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
5: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. A jutro przypomnę matematykę. Jednak jak powiedział nam Oskar, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą. A pierwszy egzamin ma za sobą również wyjątkowa 17-latka ze Szczecina. Zuzanna maturę pisała w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W niedzielę zakończyła tam kolejny cykl chemioterapii. Jak mówi rzecznik placówki Magdalena Knop, to pierwsze takie wydarzenie w historii tego szpitala.
10: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
5: Za Zuzię, Oskara i blisko 345 tysięcy pozostałych maturzystów mocno trzymamy kciuki. Egzaminy zakończą się 30 maja. A teraz Poznań i agresor, który jest już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po niedzielnym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Paweł Adamczewski.
11: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
5: Relacjonował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Małopolscy sadownicy liczą straty i załamują ręce. Wszystko przez kilka ostatnich wyjątkowo zimnych nocy. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni, mówią sadownicy z okolicy Nowego Sącza.
12: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, to jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
13: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
14: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
15: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
5: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W najbliższym czasie w teren ruszy specjalna komisja, która ustali, jakie dokładnie straty wyrządziły ostatnie przymrozki. Niewykluczone, że program Ceny paliw niżej zostanie przedłużony aż do wakacji. Minister energii zapowiada, że rząd będzie na bieżąco reagował na sytuację na Bliskim Wschodzie i w resorcie rozważane są wszystkie scenariusze dotyczące cen paliw. Z Miłoszem Motyką na ten temat rozmawiał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Minister energii podkreśla, że rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada ciśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne. Czy program zostanie przedłużony na wakacje? Tego nikt nie wyklucza, choć ani Ministerstwo Finansów, ani minister energii nie chce dać jasnej deklaracji.
17: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
16: Mówi Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
5: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy nieopłacenie tzw. opłat dodatkowych. Wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z krakowskiego zarządu transportu publicznego.
18: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
5: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. A przypomnę, że za brak biletu w krakowskim MPK grozi kara w wysokości do 200 zł, a jeżeli będziemy zwlekać z zapłatą, to

0: złota wzrośnie nawet do 400 zł. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wieczyczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To potem jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
1: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia.

0: mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
1: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia.

0: Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
1: Według informacji Sky News, który powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała jego żona, która zmarła w szpitalu. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich przede wszystkim z gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
2: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
1: Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Na koniec w wiadomościach jeszcze co najmniej 3 bobry, które żyją nam w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu, założyło rodzinę, tłumaczy leśniczy Grzegorz Bryniarski.
3: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
1: Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.

0: OXFM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo i szybko przekazuję głosem senatorowi Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu. Poza licznymi innymi zaletami ma też, że jest prawnikiem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: A zatem nie sposób pana nie zapytać, czy otrzymał pan lub czy pan otrzyma nominację do Rady Konstytucyjnej prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Nie otrzymałem, nie zakładam, że otrzymam i nie brałbym pod uwagę wzięcia udziału w pracach tej rady. Są tam ludzie, których wysoko cenię, jak marszałek, były marszałek Sejmu Marek Jurek, ale zasadniczo ten pomysł jest błędny i wprowadza opinię publiczną w błąd co do możliwości zmiany konstytucji w takim trybie działań jednej siły politycznej czy działań samego prezydenta.
1: No, ale panie senatorze, jak Andrzej Duda proponował referendum konstytucyjne w 2018 roku, to ówczesna większość rządowa, nawiasem mówiąc proprezydencka, bo pisowska, wyśmiała go i pomysł po prostu upadł. A prezydent Nawrocki, który

0: Nie ma przecież większości w Sejmie. No, nie, jakby to powiedzieć z przysłowiem, nie bał się i założył Radę Konstytucyjną. Będzie miał coś do pokazania.
1: Nie, no to nie wykluczam, że będzie, owocem tej Rady będzie projekt zmiany Konstytucji, ale żeby myśleć o zmianie Konstytucji w sposób poważny i odpowiedzialny przed obywatelami, zacząć trzeba od stosowania Konstytucji z dobrą wolą. Prezydent Nawrocki kilkakrotnie już dopuścił się do złamania Konstytucji, a co więcej, no, należy wytworzyć szeroki konsensus polityczny, dlatego że nie wystarczy zwykła większość w parlamencie, to są absolutne banały, aby doprowadzić do zmiany Konstytucji. Potrzeba jest 2/3 głosów w Sejmie i poparcie całego Senatu, a więc zacząć trzeba od tego, by Konstytucję stosować, dawać przykład stosowania i budować szerokie porozumienie. Wtedy opracowany pod auspicjami Kancelarii Prezydenta projekt, ten czy inny, miałby szansę realizacji.
0: Ale jakie porozumienie, skoro sam premier Donald Tusk spędził pół niedzieli na tym, żeby szpilki wtykać za pomocą Platformy X, to chyba dał sygnał swoim ludziom, słuchajcie, żadnych miłych wypowiedzi na temat tego potwora.
1: Ale nie twierdzę.

0: opracowany pod auspicjami Kancelarii Prezydenta projekt, ten czy inny, miałby szansę realizacji.
1: Ale jakie porozumienie, skoro sam premier Donald Tusk spędził pół niedzieli na tym, żeby szpilki wtykać za pomocą Platformy X, to chyba dał sygnał swoim ludziom, słuchajcie, żadnych miłych wypowiedzi na temat tego potwora.
0: Ale nie twierdzę,

0: możliwości prac konstytucyjnych spoczywa wyłącznie na prezydencie Nawrockim. W ogóle nie twierdzę. Twierdzę, że stan polityczny, stan konfliktu politycznego w Polsce uniemożliwia zmianę konstytucji i nie można manipulować opinią publiczną i stwarzać wrażenie, że to jest możliwe. B, że sam prezydent Nawrocki zamiast szukać porozumienia i konsensu, zgody w sprawach strategicznych i także w sprawach zmiany konstytucji, no, zachowuje się jak strona politycznego sporu. Krótko mówiąc, nie jedną niedzielę i nie jedną sobotę spędził na konfrontacji z Donaldem Tuskiem, a nie na pracy skoncentrowanej na strategii państwowej.
1: I tytułem takiego trapezu między pierwszą i drugą częścią rozmowy Super Express, który jest dla mnie barometrem tego, co jest ważne dla ludzi w kraju, na stronie trzeciej ma trzy tytuły i pierwszy duży polityczny Morawiecki znowu się buntuje, drugi duży polityczny Biedroń i Śmiszek porwani przez Rozalię, a dopiero trzeci, najmniejszy, Nawrocki chce nowej konstytucji. Może to jest w ogóle taki temat, który pożyje dzień czy dwa, a potem zajmiemy się już kolejną rzeczą.
0: Może pożyję trochę dłużej. Ja kładę nacisk na to, co jest kluczowe, tak? Nie można stwarzać wrażenia, iż tą drogą dojdzie do zmiany konstytucji. No chyba, że prezydent Nawrocki liczy, że jego obóz polityczny uzyska poparcie w parlamencie, takie jak miał Orban na Węgrzech przez długie lata, a dziś ma Peter Madziar wygrawszy z Orbanem. Ale to w Polsce nie jest możliwe, dlatego że spór polityczny jest wyrównany i obydwie strony dysponują podobną siłą. Dlatego też może to będzie okres dłuższy niż kilka dni, ale w pewnym momencie nastąpi takie bardzo zimne sprawdzam i opinia publiczna zorientuje się, że jest to po prostu rodzaj gestu, a nie realnego planu. A szkoda, bo prezydent miałby możliwość działania w tej sprawie z większą skutecznością. To gdyby po pierwsze zachowywał pewien dystans wobec sporu wewnętrznego, a po drugie skoncentrował się na tych rzeczach, które są rzeczywiście warte szybkiej naprawy i które mogłyby być zrozumiane przez opinię publiczną. Tu jest jeszcze jeden wątek. Wielu obserwatorów zakłada, że prezydent po prostu buduje ustrój prezydencki na wzór amerykański. Czy to jest jego intencja? Otóż tego typu ustrój całkowicie nie pasuje do Polski. O ile dzisiaj mamy do czynienia ze zablokowaniem

0: pragnienie Karola Nawrockiego, to ryzyko zablokowania państwa byłoby absolutnie potężne, no bo o ile w państwie federalnym sytuacja, w której prezydent nie posiada większości w kongresie, no nie jest jeszcze dramatyczna, no to w państwie unitarnym, gdzie cały aparat państwowy miałby należeć wyłącznie do prezydenta, no to sytuacja, w której prezydent nie ma większości w Sejmie, a to jest jedno z ryzyk ustroju prezydenckiego, to jest recepta na całkowite zablokowanie państwa. Krótko mówiąc, nie da się obejść w warunkach polskich i uciec od demokracji parlamentarnej i od wyłaniania rządu przez parlament, jeśli myśli się w kategoriach trzeźwych i rzeczywistych.
1: No a propos blokad, to swego czasu sporo nadziei wiązano z wyborami, nowymi wyborami do Krajowej Rady Sądownictwa. Nadzieje na to, że przerwie się pewna matowa sytuacja polityczno-prawna, ale wygląda na to, że to się nie wydarzy. To znaczy, jak pad był, to pad będzie, mimo rozkręconej maszyny, no właśnie, nominacyjnej, czy jednak maszyny wyborczej.
0: Zobaczymy, bo no, Sejm, jak zadeklarował marszałek Czarzasty, wybierze do Krajowej Rady Sądownictwa tych sędziów, którzy zostali rekomendowani w procedurze głosowań, tak? Czyli na gruncie starej ustawy powołani będą ci sędziowie, którzy mają poparcie ze strony samego środowiska sędziowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa ukształtuje się, myślę, że najpóźniej w czerwcu, już w nowym składzie sędziowskim, przy starym składzie parlamentarnym, bo mandaty osób wybranych przez Sejm i Senat trwają aż do końca kadencji Sejmu i Senatu. I liczę na to, że choćby w pewnym zakresie będzie miała miejsce kooperacja między nową Krajową Radą Sądownictwa a prezydentem. Dziś mimo bardzo ostrego sporu, który dzieli także Krajową Radę Sądownictwa, pewne decyzje, na przykład nominacje na stanowiska asesorskie absolwentów Krajowej Szkoły Administracji, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, są urzeczywistniane, są realizowane bez politycznych napięć, no chyba że dochodzi do jakiejś wyjątkowo złej oceny merytorycznej, ale to są absolutne wyjątki. To samo ma miejsce z reguły w przypadku nominacji asesorów na sędziów, czyli tej, można powiedzieć, że w odniesieniu do tej młodej, pierwszej fazy awansu sędziowskiego spór polityczny nie istnieje. I mam nadzieję, że ta praktyka zostanie podtrzymana. Co więcej, mam nadzieję, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa jakiś rodzaj rozejmu, a nawet więcej kooperacji w sprawach kluczowych między z prezydentem podejmie. Liczyłbym na to, że prezydent też będzie otwarty na tego typu kooperację. W każdym razie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której system jest całkowicie zablokowany. W odniesieniu do tego, co nazywam nominacjami pierwszej fazy, czyli nominacjami młodej części środowiska korpusu sędziowskiego, korporacji sędziowskiej, spór polityczny nie blokuje Krajowej Rady Sądownictwa, co więcej całego procesu nominacyjnego.
1: A czy możemy sobie wyobrazić, że jakieś odblokowanie nastąpi, skoro poświęciłem trochę uwagi sytuacji w Sądzie Najwyższym. Jak wiadomo, tam brakuje dwóch prezesów izb, a dwóch kolejnych zabraknie zaraz. Zabraknie też być może po prostu prezes, pani czy pana prezes Sądu Najwyższego. I zwyczajowo odpowiedzialność przerzucamy na prezydenta, że on gnuśnie rozpatruje wnioski. Tak, ale widać, że na przykład w Izbie Pracy i Ubezpieczeń nie ma kontrasygnaty Donalda Tuska, czyli premiera. Więc jest tak troszkę jak w starym przysłowiu, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, a opinii publicznej podrzuca się, jak jest protuskowa, to Nawrockiego jako wroga, a jak jest antytuskowa, no to się Tuska

0: rzuca jako wroga. A tutaj, no niestety, złapał kozak Tatarzyna.
1: To prawda, no to jest, bo pan opisuje realny aspekt, realną część praktyki politycznej. Moje założenie jest następujące. Trzeba przezwyciężać ten stan rzeczy i szukać pól kompromisu, tak? Pól kooperacji. Wskazałem te pola kooperacji, które istnieją. Zakładam również, że

Moje założenie jest następujące. Trzeba przezwyciężać ten stan rzeczy i szukać pól kompromisu, tak? Pól kooperacji. Wskazałem te pola kooperacji, które istnieją. Zakładam również, że

0: przyszłość wymiaru sprawiedliwości, bo jemu rzeczywiście grozi zapaść, to i sytuacja w Sądzie Najwyższym może być rozwiązana. Potrzeba dobrej woli z obu stron i zakładam, że będziemy w nowej sytuacji po ukształtowaniu Krajowej Rady Sądownictwa w czerwcu. I rzeczywiście miarą odpowiedzialności tej Rady i prezydenta wtedy będzie działanie na rzecz choćby minimalnego, tak, minimalnej kooperacji na rzecz odblokowania systemu, na rzecz odblokowania nominacji. Wierzę w to, że to jest możliwe, tak, że a poza tym nie miałoby sensu uczestnictwo w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdybym nie wierzył, że to jest możliwe. Będę do tego przekonywał.
1: Mamy taką rubryczkę, słowo się rzekło i teraz ją zastosujemy, ale proszę się nie niepokoić, to będą słowa sądu w Gdańsku, a nie na przykład pana, czy nie daj Boże, moje. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że recenzje pracy doktorskiej pana prezydenta stanowią informację publiczną, jak rozumiemy z tego, mogą i powinny zostać upublicznione, jeżeli ktoś sobie życzy ich lektury. I wie pan, tak się trochę zdziwiłem, bo prosty człowiek sobie może pomyśleć, tak, skoro doktoraty są publiczne i każdy może pójść do biblioteki chyba i zażądać doktoratu i sobie przeczytać, no nie jest to dokument poufny, to czemu recenzje miałyby być jakimś specjalnego rodzaju dokumentem o pewnej klauzuli poufności?
0: Nie potrafię na to odpowiedzieć, bo rozumiem, że ktoś do
1: upominał się
0: o dostęp.
1: Tak. I kancelaria powiedziała, że nie. Kancelaria prezydenta powiedziała, że to nie jest dokument taki publiczny. I w myśl ustawy o udostępnianiu dokumentacji tam takiego paragrafu nie znajduje. Nie,
0: na miejscu pana prezydenta jako naukowca, no bo zrobił doktorat, to po prostu sam bym udostępnił wszystkie recenzje, jeśli ktoś będzie zainteresowany recenzjami moich prac, udostępniłbym to natychmiastowo, więc rozumiem, wydaje mi się, że pan prezydent, czy kancelaria, czy urzędnicy popełnili błąd, czyniąc ze sprawy prostej rodzaj sporu i konfliktu. No, najbardziej interesujące są tajemnice, a to jest tajemnica absolutnie bezpodstawna, no bo obywatele i świat naukowy mają prawo wiedzieć, jak została zrecenzowana praca osoby, która otrzymuje doktora nauk historycznych, rozumiem, tak? Więc to, skoro stopień jest jawny, to praca powinna być jawna i recenzje powinny być jawne.
1: Oczywiście rodzą się przypuszczenia.
0: Miałem kiedyś do czynienia z sytuacją, w której mój projekt naukowy miał dwie rewelacyjne recenzje i jedną bardzo krytyczną. I wszystkie były tajne, tak? Więc rozumiem, że tajność niektórych recenzji polega na tym, iż autorzy nie chcą pod własnym imieniem i nazwiskiem formułować sądów, ale w przypadku doktoratów i habilitacji recenzje są podpisywane, przedstawiane, są w obiegu uczelnianym, są wywieszane przed obroną pracy doktorskiej. Będę w tym tygodniu uczestniczył jako członek komisji do spraw jednego z doktoratów na mojej uczelni. To jest wszystko jawne. Nie wiem, dlaczego z rzeczy jawnej Kancelaria Prezydenta zrobiła rzecz tajną.
1: Może po prostu te recenzje są, dajmy na to, cukierkowe i aż po prostu boki zrywać, jakby się je czytało. Albo na przykład są jednak uszczypliwe i mówią, że warunkowo się zgadzają na doktorat, bo już niech tam chłopak ma. No kto wie, prawda? Ale jedno jest pewne, że jak...
0: Recenzji warunkowych i lekko warunkowych jest całe mrowie. No to naprawdę nie odebrało. Nic nie odebrałoby to autorytetowi. Nie zaszkodziłoby to autorytetowi pana prezydenta i nie cofnęło decyzji instancji, które przyznały stopień doktorski. Więc myślę, że spór jest zupełnie bezpodstawny. Zresztą

0: O, nie było dzyń-dzyń, to nie było plakietki. Proszę pana, otóż badania przeprowadzone, bardzo, bardzo zakrojone na szeroką skalę w kilku krajach, tysiące ludzi, doprowadziły amerykańskich naukowców do wniosku, że to jest mit z tym piciem 8 szklanek wody albo 3 litrów wody dziennie. Niech pan sobie wyobrazi, jaki wniosek po tych wieloletnich, chyba kosztownych badaniach na całym świecie przeprowadzonych mamy. Otóż wniosek jest następujący. Ludzie mają różne zapotrzebowanie na wodę. Jedni, niech pan sobie wyobrazi, mają większe, a drudzy mniejsze. Na przykład sportowcy, to też zaskakujące, mają większe. Ktoś uprawia sport, to pije więcej wody.
1: No, w nawiązaniu do myśli Leszka Kołakowskiego chcę powiedzieć, że jeśli nauka zastępuje zdrowy rozsądek zwykłego człowieka, no to wybiera się na tereny całkowicie bezsensowne. Tak? To, co odkrywamy, czy to, co wiemy na podstawie rozeznania i własnego doświadczenia, powinno nam wystarczyć, tak, ale no, rozumiem, że ktoś sfinansował te badania. Mnie zawsze dziwi to, iż w krajach o mocnej kulturze kapitalistycznej, kiedy każdy grosz się liczy i skąd pochodzi sformułowanie czas to pieniądz, wydaje się pieniądze na bezsensowne projekty naukowe. To gdyby to jakiś rozpasany kraj europejski dopował, to jeszcze bym to nie usprawiedliwiał, ale rozumiał. Natomiast dlaczego to Amerykanie robią tak trzeźwi i tak liczący każdego dolara i tak opierający się na indywidualnym wysiłku, to tego nie rozumiem.
0: Może liczą na po prostu rozgłos.
1: Znaczy, nie chcę być złośliwy, ale jeśli demokraci mają na swoim koncie aprobowanie tego typu praktyk, to rozumiem, dlaczego Trump wygrał. No nie życzę mu nie życzę Republikanom kolejnego zwycięstwa, ale rozumiem, dlaczego Trump wygrał.
0: Ja tylko dodam, że taki nieskomplikowany reszet za pomocą internetu wskazuje, że badania, które obalają mity o tym, że trzeba pić bardzo dużo wody, pojawiają się co jakiś czas. Za każdym razem chodzą jak meteor przez łącza internetowe. Mit 8 szklanek wody, przeczytaj to zanim wypijesz 9. I potem, po tym meteorycie i zainteresowaniu internetu, następuje natychmiastowe zapomnienie o całej kwestii. Dlatego tak dopytywałem o Radę Konstytucyjną prezydenta, bo jak widać, nawet takie życiowe kwestie jak picie wody powodują, że od czasu do czasu mamy artykuł bardzo ważny na ten temat i niedługo później, na przykład rok później, mamy mniej więcej taki sam artykuł na ten sam temat z tymi samymi konkluzjami i tak samo mówimy, no kto by pomyślał. Pan senator jeszcze ma jakąś myśl, która powinna pójść w naród?
1: Nie przychodzi mi nic do głowy, żeby jeszcze obciążać słuchaczy i obywateli kolejnymi radami. Chyba sporo wyjaśniliśmy. W sprawie Rady Konstytucyjnej powtarzam raz jeszcze, gdyby prezydent działał na rzecz politycznej zgody, szukał porozumienia tak, aby te zmiany miały perspektywę wejścia w życie, to mielibyśmy do czynienia z czymś absolutnie poważnym i czymś, co żyłoby na pewno dłużej niż parę dni czy parę tygodni. Obawiam się, że odżyje w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku, że będzie po prostu należało do... będzie częścią narracji jednej ze stron politycznej, jedną ze politycznych stron, a nie działaniem na rzecz dobra państwa, które rzeczywiście domaga się naprawy konstytucji, może nie nowej konstytucji, ale naprawy konstytucji.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był senator Kazimierz Michał Ujazdowski.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę najlepszego. Dziękuję.